0: Oj, poleżałoby się jeszcze na tym gołębim puchu, ale już trzeba wstawać, gdyż niecałe 5 minut zostało do 6, a przecież ojczyzna wzywa, trzeba PKB wyrabiać od rana. Dzień dobry, witam poranny program w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, Piotr... możemy trochę po
0: Tomek Norkiewicz, witamy i zapraszamy za krótką chwilę. Pierwsze o poranku wiadomości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: 10 września mamy dzisiaj, ten dzień to czwartek, punktualnie 6. Zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
3: Prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy w Sokolnikach Suchych. Kierowcy zapłacą więcej, ropa przebiła 100 dolarów za baryłkę. Zaczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarzy, dziś gramy z Portugalią. Prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty oraz ślady kryminalistyczne. W wypadku pociągu Intercity z ciężarówką jedna osoba zmarła, a cztery są w stanie ciężkim. Kierowca ciężarówki i maszynista również pozostają w stanie ciężkim. Siła zderzenia była tak duża, że lokomotywa przewróciła się na bok. Wagony wykoleiły się, a z ciężarówki pozostały w zasadzie resztki kabiny.
4: O, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami, że tak powiem. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
3: Mówi naszemu reporterowi jeden z mieszkańców. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy leciał do Oslo na pogrzeb króla Haralda. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
5: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
3: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dzisiaj z Portugalią, a potem zmierzą się także z Ukrainą i Izraelem. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
3: Początek dzisiejszego meczu Polska-Portugalia o 15.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Są drogowe prace na ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Białymstoku. Do połowy października jezdnia na odcinku od Niskiej do ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki może być częściowo zajęta przez drogowców. Są tam prace związane z remontem nawierzchni. Jedźcie ostrożnie.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Jest 15 stopni teraz za oknami w Białymstoku, w planie na dziś do 18-20 stopni. Tyle termometry w stolicy Podlasia będą pokazywały po godzinie 13. Zatem przed nami zapowiadany spadek, bo będzie o ponad 10 stopni mniej niż na przykład wczoraj. Na razie niebo z przewagą chmur w regionie popadało i jeszcze będzie padać. Po południu jest szansa na rozpogodzenie.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej nastanie dzień dzisiejszy, czyli będziemy świętować Dzień Polskiego Piłkarza.
3: Po szóstej też, jak bardzo przepraszamy, Donald Trump, zmienimy nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek i innych przybytków. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak. Czwarty dzień nic nam się nie chce. Ale, no kochani, nabieramy prędkości. Dokładnie tak jak ta piosenka Eruption. 4 po 6.

0: końca świata i o jeden dzień dłużej ten głos i ta gitara będzie mieć miejsce na antenie radia Złote Przeboje. Chris Ria budzi nas w czwartek o poranku, 6:11 na zegarach. 10 dzień września dzisiaj. I co tam ciekawego w kalendarzu?
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza. Natomiast 33 lata temu telewizja Fox wyemitowała pierwszy odcinek serialu z Archiwum X.
2: Ulala. No, z nami poranek nie będzie jednak straszny, możemy obiecać. Możecie nam zaufać, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Kłaniamy się nisko, uśmiechamy szeroko, szczerze i pogodniej. I zaczynamy apel poranny. Kto żyw, ten dzwoni z meldunkiem 2244430. No to czekamy na wasze śmiałe, odważne głosy donośne i gramy. Sheryl Cole, jest 11, no już prawie 12 minut po 6:00.

0: się wiecie, ale jeden z prowadzących porannych waszych był na tym słynnym koncercie Pet Shop Boys w Polsce i w studiu Radia Złote Przeboje na zaszczytnym miejscu mam ten bilet z tego koncertu i gdy mi smutno, gdy mi źle, to ściskam w ręku ten bilet pamiątkowy, patrząc jak wszystko zostaje w tyle. Tak, i myślę, tak. Czy by nie zlicytować ten bilet, Boże.
1: No, póki jeszcze widać tam cokolwiek, bo już strasznie wypalcowanym, musimy państwu powiedzieć. A zagramy, no po królewsku zagramy już za chwilę po to, żeby ten czwartek jakoś napędzić, rozpędzić i uśmiechnąć w kierunku piątku. I Want It All i grupa Queen za kilka chwil. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Raz, dwa, trzy...
6: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.

0: W biegu. Idealnie na poranek Natalia Kukulska nas budzi w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:31 na zegarach, czwartek, 10 września w kalendarzu. A my sprawdzamy, czy nie śpicie tak jak wasi poranni prowadzący. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: W związku z tym, że mamy dzisiaj Dzień Polskiego Piłkarza, życzę wam zdrówka i jeszcze raz zdrówka i reprezentacji godnej naszego kochanego kraju. Wstawać, kochani, wstawać, ojczyzna wzywa, trzeba PKB wyrabiać. Hello, hejka.
2: Jak to mówią na boisku, wstawać, nie udawać.
3: Gdyż tak. Niestety tylko piłkarzom płacą za udawanie, proszę państwa. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon dla tych, którzy uczciwie zaspali na nasz apel poranny. A to jest Madonna i kawałek, który poderwie nawet Neymara z Murawy, La Isla Bonita. 2 minuty po 6:30.

0: Pamiętacie scenę z filmu Bruce Wszechmogący, kiedy Jim Carrey wchodzi na miasto właśnie takim sprężystym krokiem przy tym przeboju The Power, Snap. Możemy go naśladować dzisiaj o poranku i sobie właśnie zaśpiewać Mam Powera i ruszyć w ten czwartek na pełnej petardzie.
1: No właśnie, a pamiętacie scenę z filmu To Właśnie Miłość, kiedy premier Wielkiej Brytanii dumny z siebie tańczy na schodach? No to zagramy kawałek Jump, do którego ten taniec się odbył i to nastąpi już za kilka chwil. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit

0: 17 w TVP1 i TVP VOD.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Przypominam, do piątku na Alei Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Kościelnej mogą występować utrudnienia w ruchu. Są związane z budową sygnalizacji świetlnej. Drogowcy na czas prac będą zawężać jezdnię. Warto uważać.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ostatnio już chyba nikogo nie dziwi, że każdy dzień przynosi jakieś zmiany na mapie świata, na globusie. Głównie te zmiany są za sprawą Donalda Trumpa. Jezioro Ameryka zamiast Ontario, Zatoka Meksykańska, Amerykańska zamiast Meksykańskiej, właśnie z przyzwyczajenia. Gdybyście jak Donald Trump właśnie mogli zmienić dowolnie nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek, to co byście zmienili?
2: A można dzielnic?
1: Można.
2: No to ja proponuję warszawski Wilanów na Beverly Hills.
3: No dobra, ja uważam, że Mielno powinniśmy zamienić na Miami.
1: Też ładnie.
4: Ładnie. A może Suwałki zmieńmy na Rovaniemi albo na Alaskę?
2: Aha, no to biegun zimna.
4: Tak, dobre. 22, 4, 4 i 3, 0. Gdybyście mieli moc Trumpa zmieniania nazw na mapie, to co byście zmienili? 22, 4, 4 i 3, 0. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy telefonicznie albo mailowo. Za najbardziej pomysłowe głosy wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 48 lat temu ten przebój wygrał Eurowizję. Brotherhood of Man budzi nas w czwartkowy poranek. Niespełna 5 minut zostało do 7, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Rząd reaguje na wczorajszą tragedię na torach na Mazowszu. Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy może grozić utrata prawa jazdy. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Hej!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy! Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
13: Kawka się ceni.
14: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
15: Polecam. Cezary Pazura.
16: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
19: 10 września mamy i to jest czwartek, jest siódma. Zapraszamy jak zawsze o pełnej na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
20: W związku z atakami Rosji na Ukrainę RCB ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rząd chce zaostrzyć drogowe przepisy po katastrofie w Sokolnikach Suchych. Kredytobiorcy bez podwyżek rat, przynajmniej na razie. Osoby przebywające na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego dostały SMS-owy alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. O poranku Polska poderwała też myśliwce. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, stracą na 3 miesiące prawo jazdy. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. To reakcja na wczorajszą katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Gwóźdź, z prokuratury w Radomiu.
21: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
20: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem Trumpa Putin chce zawrzeć układ. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Trump sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić. Dlatego kredytobiorcy nie mogą spać spokojnie, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
4: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
20: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach. Na razie stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
22: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
17: Sport w 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona pokonała gładko Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messi na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1, a Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS.
22: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
24: Minęła godzina 7 i już więcej samochodów mamy na ulicach w Białymstoku. Co prawda nie tworzą się jeszcze korki, ale w centrum stolicy Podlasia już jedzie się nieco wolniej. Tak jest na przykład na Piłsudskiego, Sienkiewicza czy Legionowej. Na Branickiego także ruch spowalnia.
17: Pogoda w Białymstoku.
24: Popadało w Białymstoku i jeszcze dziś przyda się parasol. W drugiej połowie dnia ma być już trochę rozpogodzeń i synoptycy wspominają o odrobinie słońca. Wspominają też o niższej niż wczoraj temperaturze, bo przed nami do 18-20 stopni maksymalnie. Tak ma być po godzinie 13 w stolicy Podlasia. Na razie termometry w mieście pokazują w okolicach 15 stopni.
17: Radio Złote Przeboje 101 FM.
19: Dzień dobry, po 7 będziemy uprawiać tramping i od razu uspokajamy. Skojarzenie z pomarańczową cerą jest jak najbardziej słuszne.
25: Po 7 zajmiemy się też wspomnieniami ślimaka, a teraz prosimy się nie ślimaczyć, tylko czym prędzej zacząć dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, pręciutko, tak jak w tempie tego przeboju. Let's get loud, Jennifer Lopez, 5 po 7.

0: Mam globusa. Mam globusa. Prezydent Donald Trump co chwilę to odkrywa, proszę państwa. No. I co chwilę rzeczony amerykański prezydent wpada na pomysł, żeby zmienić nazwę stanu, kraju, jeziora, góry itp. itd.
1: No, ostatnio itd. zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka i tak. chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka.
2: Tak, podobno też przymierza się do zmiany nazwy stanu Alabama na I don't like Obama, czyli nie lubię Obamy. Znaczy, brzmi jak żart, ale kto wie, kto brzmi jak żart, ale możliwe jest. Gdybyście mieli moc Trumpa zmieniania nazw na mapie, to co byście zmienili? 22, 4, 4 i 3, 0. Zapraszamy. To jest temat poranka, a teraz gra nam Phil Collins w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 11 po 7.

0: La bagietka, le croissant, la kawusia. Skoro tu France się wybraliśmy z Maggie Reilly i Mike'iem Oldfieldem, no to serwujmy sobie francuską la parówkę na śniadanie. Tu Radio Złote przydaje na dzień dobry. Jest czwartek, jest dobrze, jest 19 po siódmej.
1: Dzień dobry, thank you, bonjour. Tego lata zabraliśmy was na kilka niezapomnianych koncertów Beaty Kozidrak. Za chwilę sobie powspominamy te miłe chwile, bo Beata będzie śpiewać Co mi panie dasz w Radiu Złote przeboje na dzień dobry.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jet Tour Days. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Reklama.

0: Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Chcielibyśmy powiedzieć, ale powiemy tak. Ślimak, ślimak, pokaż wspomnienia.
1: Niesamowite doniesienia ze świata nauki. Słuchajcie, naukowcom udało się wymazać wspomnienia ślimaka.
2: Szok.
1: I są przekonani, że to samo zadziała w przypadku ludzi.
2: A teraz najlepsze. Jak naukowcy sprawdzili, że ślimak niczego nie pamięta?
0: No,
2: zapytali go, pamiętasz coś? I nic nie odpowiedział. By the rivers of Babylon. Teraz jeden z przebojów Bonnie M. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, ten dzień to czwartek. Pogoda lekko tąpnęła, ale my się uśmiechamy do was. Mimo to od samego rana. Za 28:08.

0: Radio Złote Przeboje. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Zwiększa się ruch na białostockich ulicach. Przypominam, że od wczoraj może też być utrudniony przejazd na Alei Piłsudskiego. W rejonie przejścia dla pieszych przy Kościelnej to przez budowę sygnalizacji świetlnej. Na czas robót jezdnia będzie zwężona. Prace mają potrwać do jutra, ale wiele zależy od pogody.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat.
1: Bardzo aktualny. Bardzo aktualny mamy temat. Gdybyście tak jak Donald Trump mogli zmieniać dowolne nazwy krajów, miast, gór, jezior i rzek, to co byście zmienili? O to właśnie pytamy od rana.
2: Na adres poranek małpa złoteprzeboje.pl Magda napisała: morze martwe mogłoby być morze na L4.
1: Ładne.
2: A przylądek dobrej nadziei mógłby być przylądkiem ostrożnego optymizmu.
1: Podoba mi się. Piękne, piękne, tak. A teraz głosy telefoniczne 22 44 30.
3: Zmieniłbym nazwę Stany Zjednoczone Ameryki na Stany Świadomości Trumpa.
4: Proponuję zmienić nazwę tej miejscowości, w której Trump ma swoje siedlisko, na Trampolina.
5: To ja bym zamienił Piaseczno na Piasek Chusets, a Łomianki na Wyoming.
6: Ja uważam, że trzeba zmienić nazwę Chicago na New Poland.
7: Oczywiście zmieniłabym nazwę Zakopane na Emiraty Zakopiańskie.
1: Emiraty Zakopiańskie, podoba nam się. Gdybyście mieli moc Trumpa, żeby pomajstrować przy globusie, to co byście zmienili? 22 44 30 e-mailowo poranek małpa złoteprzeboje.pl za najbardziej pomysłowe głosy. Komuś z was obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Close to You, Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5:08, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości, bo mamy najnowsze wieści po katastrofie kolejowej na Mazowszu.
1: Maszyniści po tym wypadku szykują się do protestu. Związkowcy mogą zacząć protest już jutro. Więcej szczegółów za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
17: 10 września w kalendarzu i to jest czwartek, na zegarach 8, a w radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Iwona Barańska.
18: Alarm przy granicy z Polską. Ukraina ostrzega przed rosyjskimi dronami. Po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych maszyniści szykują protest. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Władze Ukrainy ogłosiły dziś rano żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem alert wydało też Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia otrzymała część mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po wczorajszym wypadku pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, maszyniści szykują protest. Szczegóły dotyczące jego formy podamy po 9:00, mówi szef Związku Maszynistów Leszek.
19: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
18: Jeśli pracownicy kolei zdecydują się na zorganizowanie protestu, pasażerowie powinni jutro spodziewać się sporych opóźnień pociągów. W wyniku wczorajszej katastrofy zginęła jedna osoba, to pasażerka pociągu. Cztery są w stanie ciężkim. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To o 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
18: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Elektronicznie, za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank.
20: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
18: Mówi Małgorzata Korba z ZUS-u. Wnioski można składać do końca listopada. Polscy siatkarze rozpoczynają dziś walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia. Polacy są zdecydowanymi faworytami. Początek meczu o 15.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: W Białymstoku za bardzo przyspieszyć już się nie da, bo spory ruch w mieście, m.in. na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, Radzymińskiej i Poleskiej. Na Sienkiewicza, Legionowej, Skłodowskiej i Waszyngtona także zrobiło się ciaśniej. Podobnie na Piłsudskiego, Brańskiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Uważajcie na Mickiewicza i 11 listopada.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Białymstoku.
21: Ma być chłodniej i po wczorajszych 30 stopniach pozostało już tylko wspomnienie, bo w planie na dziś do 18-20 stopni. Tyle termometry w Białymstoku pokazywać będą po godzinie 13. Teraz mamy w okolicach 15 stopni w regionie. Nad głowami czeka nas sporo chmur, do tego przelotny deszcz. Ale synoptycy na dziś zapowiadają też rozpogodzenie i odrobinę słońca.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
17: Dzień dobry! Po 8 zaprosimy na szpitalne śniadanie i teraz szok, gdyż nie nabierzemy od tego jadłowstrętu.
23: Po 8 zajmiemy się też naszą masą mięśniową i będziemy ją rzeźbić bez końca, zawsze i na zawsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Ace of Base. 4 po 8.

0: śniadanie do łóżka. Ktoś zamawiał śniadanie do łóżka. Proszę państwa, niemałe poruszenie w sieci wywołało zdjęcie śniadania serwowanego mamom. I teraz uwaga, w szpitalu w Wysokiem Mazowieckim. Posłuchajcie tylko.
1: Śniadanie regeneracyjne dla świeżo upieczonych mam, no naprawdę robi wrażenie. A internet zastanawia się, czy to nie AI, albo może fotomontaż.
2: No rzeczywiście, bo są warzywa, są owoce, są kruasanty, coś na wytrawnie, coś na słodko, na leśniczki. Ojojoj, przypominamy, jak rodzić to w Wysokiem Mazowieckim, śniadanie na wysokim poziomie. Nazwa zobowiązuje. A teraz u nas Złoty Przebój na wysokim poziomie. Fleetwood Mac, Seven Wonders w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: A mielibyście ochotę dać się zrickrollować najbliżej piątku, tym większa ochota na coś takiego, prawda? Zamiast zajmować się poważnymi rzeczami, robotą, to człowiekowi w głowie tylko imprezy przy takich właśnie dźwiękach. Never Gonna Give You Up, jeden z najbardziej imprezowych hymnów lat 80. za nami. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 18 po 8.
1: A za chwilę zza Bałtyk do Szwecji, na Szweda, ruszy z głośnika i zagra na zespół nas. Army of Lovers Crucified w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 90.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Lidlowie Przeważeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Przejazd przez centrum Białegostoku zajmuje już nieco więcej czasu, m.in. bohaterów Monte Cassino, Dąbrowskiego, Rocha i Lipową. Na Piłsudskiego, Sienkiewicza, Branickiego, Pałacowej Warszawskiej, Słonimskiej także sporo samochodów. Ciasno robi się na Jurowieckiej i Polneskiej. Trzeba zwolnić na Zwierzynieckiej i Kopernika.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Koniec, koniec. Dosyć tego dobrego, kochani.
1: Co?
0: Wakacje się skończyły. Koniec, mówię. Wakacje się skończyły. Popuszczanie pasa się skończyło. All inclusive, golfy w Mielnie i inne przyjemności. I co? I Polacy wracają na siłownię.
2: No, ale niestety prawda na temat budowania masy mięśniowej jest taka, że jak już zbudujesz mięśnie, to musisz je ćwiczyć do końca życia, bo inaczej sflaczeją.
1: To te mięśnie są wredne. Tłuszcz nigdy by nam tego nie zrobił. To zagrajmy coś do porannej gimnastyki. Co wy na to? I raz, i dwa, i raz, i dwa. Taylor Dane w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. I raz, i dwa. Za 8:09.

0: Taylor Dane śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my sobie jeszcze tą przedostatnią piosenkę nucimy. Tacy sami, a ściana między nami.
1: Pani Lady Punk, no, czekają na film Mniej Obcy. Jego bohaterem jest Jan Borysewicz. Już pojawiły się pierwsze zajawki filmu. Wiadomo też, kiedy premiera.
2: No.
1: Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
8: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje. Kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
13: Stokrotka.
15: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Mamy dzisiaj 10 września, to jest czwartek, jest punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Utrudnienia po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych potrwają jeszcze kilka dni. Trump obiecuje Amerykanom $5000. Warunek? Wygrana Republikanów. Już wkrótce premiera filmu Mniej Obcy o młodości Jana Borysewicza i narodzinach Lady Punk. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Naprawianie torów i trakcji potrwa jednak jeszcze kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. Mieszkańcy mówią, że to nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu.
4: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
5: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
6: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
3: W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim. Rząd zapowiada pilne zaostrzenie przepisów. Za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle kierowca ma z miejsca tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
7: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
8: No to tu tanio przy tym.
7: No nie jest tanio, ale
8: znośnie.
7: Ale znośnie.
9: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
8: Co pan wtedy zrobi?
9: Będę płakał. Ale tankował.
3: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Donald Trump obiecuje Amerykanom po $5000. Prezydent USA zapowiedział wypłatę takiej kwoty każdemu dorosłemu obywatelowi, jeśli Republikanie utrzymają większość w Kongresie po listopadowych wyborach. Trump nazwał to dywidendą Trumpa. Jan Borysewicz, bohaterem filmu Netflixa, jest już pierwszy zwiastun filmu Mniej Obcy.
10: Jak się nudzę albo jestem wkurzony, liczę do 5 i przy 5 zawsze coś się dzieje.
11: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć!
3: To nie jest dokument ani pełna biografia. Fabuła filmu skupia się na młodości gitarzysty i narodzinach zespołu Lady Punk. Premiera filmu 7 października.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
0: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jelena Rybakina zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Stanie się tak, bo Kazaszka awansowała do półfinału US Open. Pokonała Chinkę Qin Wenzheng 3-6, 6-1, 6-4. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i ostatecznie pokonała Mirę Andrijewą. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15.
12: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
0: Pogoda.
3: Ochłodziło się. Dzisiaj na termometrach od 18 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 19 w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, do 21 w Krakowie. Na wschodzie jeszcze może być pochmurno i deszczowo, ale w drugiej części dnia rozpogodzi się.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
14: No, to już czwarty raz w tym tygodniu. Jak nic nam się nie chce, to znaczy, że to już ostatni raz w tym tygodniu?
2: Ostatni raz, tak, bo za nami ostatnia bolesna pobudka w drodze do piątku. No i ostatnie poranne ojojanie. No już, no dobrze, dobrze, dobrze, wystarczy. Teraz będzie lepiej, tylko lepiej i jeszcze lepiej. Michael Jackson, Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy teraz Bidet, 4 minuty po 9 w czwartek.

0: Urszula na nowy 2027 rok. Urszula planuje szafirową trasę koncertową z okazji 45 lat na scenie, ale żeby nie było, Urszula im starsza, tym ostrzejsza. Ostatnio słucha nawet heavy metaliku. Sama nam się przyznała osobiście, tak się
1: no
0: mówi,
1: tak?
0: Nie?
1: Heavy metaliku. Heavy metaliku, tak. Ja na tyliś. 12 minut po godzinie 9. Czy wyjdziesz za mnie? To nie było do kolegi prowadzącego, to było podobno pierwsze zdanie, które wypowiedział Dave Stewart do Annie Lennox, proszę państwa. Odpowiedziała, że nie i tak zostali najsłynniejszym duetem na świecie, tak to było. No to Love is the Stranger zagrają w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Posłuchajcie, zróbcie głośniej, bądźcie blisko.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Autoglas na
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Podczas tegorocznych odwiedzin w Polsce Robbie Williams na koncercie przyznał, że w latach 90. miał bliskie kontakty trzeciego stopnia z polskim fanem, który niestety od tamtego czasu się zestarzał i urosła mu broda, ale miłe wspomnienia pozostały. Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 9.31 na zegarach.
1: No a przed nami grupa Fun Factory, czyli fabryka wszystkiego najlepszego, gdyż to już czwartek i no prawie weekend, już pachnie pięknie i imprezowo pachnie przede wszystkim, ale tu musimy dodać, że ponieważ to jest zespół niemiecki, to gwoli ścisłości muzycy powinni się nazywać Spielfabrik. No ale jak zwał, tak zwał, po prostu brzmi świetnie. Gramy!

0: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Raz, dwa, trzy.
10: Nie licz i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
11: Reklama.

0: To była grupa Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy, no właściwie to już nie poranek, czujemy się oczywiście po tym kawałku młodsi i w związku z tym chcemy powiedzieć, że trzy boysa oraz jedna girlsa się teraz będą żegnać z wami.
1: Everybody z poranka, Iwona Barańska, Everybody. Piotr Jaworski, dzięki. Piotr Jakic, Tomek Wodzinicz, dziękujemy, a przy mikrofonie witamy teraz Gosię Kościelniak.
2: Jedna girl, ale za to ze mną Kylie Minogue i Jason Donovan. Namo.

Specjalnie dla Ciebie, specjalnie dla Was, Kylie i Jason w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 10. O 10 najważniejszej wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Prognoza pogody, a potem już wejdziemy sobie absolutnie pewnym krokiem w przedpołudnie czwartkowe.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Wiadomości z Białegostoku.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Wiele z inwestycji w bezpieczeństwo ma podwójne zastosowanie i już służy mieszkańcom, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W stolicy Podlasia odbyło się pierwsze Podlaskie Forum Odporności.
8: U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom.
7: Na obronę cywilną i ochronę ludności do końca tego roku państwo wyda ponad 30 miliardów złotych. W kolejnych 3 latach ponad 100 miliardów. Na Kilińskiego w Białymstoku rozbłyśnie 1000 świateł, a kierowców czekają utrudnienia. Ulica zostanie zamknięta w związku z organizacją imprezy Światła Śródmieście. Zmiany zaczną obowiązywać jutro od 17. Z kolei w sobotę i w niedzielę białostockie ulice opanują biegacze. Będzie Białystok Biega. Część tras w centrum miasta zostanie zamknięta, na części będą ograniczenia. Lista utrudnień jest m.in. na stronie białostockiego ratusza. A za godzinę sprawdzimy, co dzieje się na Alei Piłsudskiego.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
7: Pogoda w Białymstoku prezentuje na razie pochmurne oblicze, parasol warto mieć pod ręką. Ale synoptycy na dziś, zwłaszcza na drugą połowę dnia, zapowiadają trochę rozpogodzeń i odrobinę słońca. Tak jak zapowiadali już wczoraj, zrobiło się też chłodniej. W planie na dziś do 18-20 stopni maksymalnie. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały po godzinie 13.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM.
9: Dzień dobry, witamy. Czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że już rozpoczęliście dobrze i rozkręciliście swój dzień z Radiem Złote Przeboje, a teraz Fancy.
10: Radio Złote Przeboje
9: i Płomienie Miłości. To są oczywiście Płomienie Miłości do naszej pracy. Wszyscy kochamy swoją pracę i w większości, nie wszyscy, ja wiem, was też ściskamy, ale w większości jesteśmy teraz w pracy i łączy nas ta sama muzyka. Największy przyboj lat 80. i 90. Gosia Gościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Ot co? Dzisiaj w wielu miejscach rano było deszczowo i od razu korki w miastach, że hej, się zrobiły. Ciekawa jestem waszej drogi do pracy. To jest temat dopiero, wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje i jaki był wasz rekord w jej pokonaniu. No bo wszyscy pamiętamy to klasyczne złoto.
2: Na ochocie w elektryczny do stadionu. A pewnie już mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07.
1: No właśnie, no bo wasza droga do pracy to jest ważny temat. Ile czasu wam zajmuje? Jaki był wasz rekord w jej pokonaniu? 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje po 12, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to u was wygląda.

0: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Wielki przebój, który przed nami powstał w 1985 roku, czyli 5 lat przed tym, jak trafił w ręce Sinead O'Connor, a autorem piosenki był Prince. Piosenkę napisał na potrzeby nowo powstałego projektu The Family i ten zespół miał być taką alternatywą dla jego solowej muzyki, no ale niestety napięcia w grupie doprowadziły do rozpadu tej grupy zaledwie po jednym koncercie i całość w ogóle okazała się sporym niewypałem. Mało kto gdzieś pamięta już o takim pomyśle Prince'a i takim zespole. Natomiast pierwsza wersja coveru nagrana przez Sinead O'Connor trafiła do wytwórni Chrisa Hilla, który, taka krąży plotka, podczas odsłuchu miał wzruszyć się do łez. No i wszyscy szybko zrozumieli, że interpretacja Sinead O'Connor jest absolutnie wyjątkowa. Sinead nadała kompozycji nowego wymiaru, wszyscy to wiemy. Zaproponowała prostą aranżację, no i śpiewa tak, że do tej pory ci, którzy widzą ten utwór po raz pierwszy albo po raz tysięczny, mają dreszcze. A ja pamiętam, miałam wtedy lat kilkanaście. Chciałam być jak Sinead, chciałam mieć takie oczy, a przede wszystkim chciałam mieć taki płaszcz. Ale wtedy nigdzie nie można było takiego w Polsce znaleźć. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Raz, dwa, trzy.
10: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
18: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Najnowsze badanie pokazuje, że co piąty Polak w drodze do pracy i z pracy musi przejechać ponad 50 kilometrów. Prawie połowa z nas wciąż jeździ samochodem, chociaż wiąże się to oczywiście często ze staniem w korkach i problemami z parkowaniem. 30% ankietowanych decyduje się na komunikację miejską, a pieszo albo rowerem do pracy dostaje się około 10% badanych. Pozostali łączą różne środki transportu i 40% badanych codziennie w drodze do i z pracy spędza średnio godzinę, ale są i tacy.
2: Moja droga do pracy wygląda następująco. Wstaję, ubieram się, ogarniam, zajmuje mi to 35 sekund i jestem w pracy.
1: Wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje i jaki był wasz rekord w jej pokonaniu? 2-2, 4-4 i 3-0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. To będzie po godzinie 12.

To była historia Sida i Nancy z 97 roku z przeboju Roberta Gawlińskiego. Oczywiście za 5 minut będzie 11. Mamy dla Was już najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Raz, dwa, trzy.
5: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl. Reklama.
7: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
8: Wiadomości z Białegostoku.
9: Magda Tkaczyk, zapraszam. Wpadł pijany kierowca taksówki na aplikację. To dzięki czujności przechodnia, który zauważył, jak na jednej z białostockich stacji mężczyzna nie dał rady zatankować pojazdu. Okazało się, że 40-latek miał ponad 2 promile. Teraz grożą mu 3 lata więzienia. A skoro było o tankowaniu samochodu, to nie mamy dobrych wieści. Za baryłkę ropy na światowych giełdach trzeba zapłacić ponad $100. To podnosi ceny benzyny w Polsce. Dlatego kierowcy tankują, płaczą i płacą.
10: No boli, boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
11: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
12: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
9: Na razie za olej na Podlasiu średnio płacimy 8 zł i 64 grosze, 7,80 za benzynę i 2,88 za autogaz. Pozostajemy na drogach, bo są utrudnienia na Alei Piłsudskiego w Białymstoku. W rejonie przejścia dla pieszych przy Kościelnej budowana jest sygnalizacja świetlna. Według planu prace powinny zakończyć się jutro, ale wiele zależy od pogody. A za godzinę ciekawa propozycja na weekend.
8: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda w Białymstoku.
9: Od rana krajobraz w Białymstoku z przewagą chmur i parasol warto mieć pod ręką. Ale synoptycy zapowiadają na dziś również trochę rozpogodzeń. Powinno pojawić się także trochę słońca. Według pogodowego planu na dziś ma być dużo chłodniej niż na przykład wczoraj, bo spodziewamy się do 18-20 stopni maksymalnie. Tyle termometry w stolicy Podlasia powinny pokazać po godzinie 13.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
14: Dzień dobry, witamy kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Pamiętajcie, jeśli jesteście w pracy, robota nie zając, muzyki jednym uchem albo nawet wszystkimi uszami można słuchać cały czas, a teraz kombi, sen się spełni. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Kochamy lata 80. i wtedy za sprawą nowych nurtów w muzyce, takich jak New Romantic, New Wave i w końcu tak zwany Sophisty Pop, czyli taki wyszukany pop. Artyści mieszali ze sobą najróżniejsze style i Sophisty Pop był niespotykaną wcześniej mieszanką jazzu, soulu i R&B o takim lżejszym zacięciu i takich wpadających w ucho melodiach. Idealnymi przykładami tego gatunku byli na przykład Simply Red, Johnny Hates Jazz, Sting. No i chyba nikt nie miał wątpliwości, że najlepiej ten koktajl smooth jazzu z popem i domieszką soulu serwowała właśnie Sade, której niepowtarzalny wokal, ja mówię, że taki zamszowy, pozwolił z lekkością podbić nie tylko uszy i serca słuchaczy, ale i krytyków. No i dziś, w czwartkowe przedpołudnie, również podbije nasze uszy i serca w radiu.

0: złote przeboje.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Robota nie zając.
1: No więc właśnie, a dzisiaj rozmawiamy sobie spokojnie pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu. Złote przeboje o drodze do pracy, bo niektórzy, wiadomo, pokonują ją nawet w 15 sekund, jak już jeden ze słuchaczy dzisiaj się podzielił tą radosną wiadomością, a inni troszkę się muszą natrudzić. Dzwonicie do radia Złote Przeboje i posłuchajmy, jakaż klasyczna i piękna droga do pracy.
2: Chciałam opowiedzieć historię mojego dojazdu do pracy i to będzie naprawdę retro. Były lata 60. Wychodziłam z domu za 10:05, szłam na autobus, który był zapchany, dojeżdżałam do Placu Czerwonego. Tam przechodziłam na plac 1 Maja, wsiadałam w tramwaj trójka, jechałam do rynku, tam wsiadałam w tramwaj piątka, oczywiście komunikacja nieogrzewana. Jechało się na 6 do pracy, to była brać robotnicza, jechała na 6 do pracy, często nawet na schodkach, bo drzwi w tramwaju bardzo często ze względu na dużo ludzi były niezamykane i dojeżdżało się na 6 do pracy i było dobrze.
1: I było dobrze, bardzo to ładne i wzruszające, klasyczne, bardzo dziękuję. Wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje? Jeśli chcecie powiedzieć, jaki był wasz rekord w jej pokonaniu, to też przyjmiemy taką wiadomość. 2244430, można też napisać. robota@złoteprzeboje.pl. Jest 11:30, do 12:00 sobie gawędzimy. Za najciekawszą opowieść oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. Przepiękny, fioletowy, po godzinie 12:00.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Raz, dwa, trzy...
15: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
0: Reklama.

Czy skorpiony mają wpływ na dzietność? Otóż tak. O ile trudno jest znaleźć w cywilizowanym świecie kogoś, kto nie znałby ballady Still Loving You Skorpionsów, to jedna z tych ponadczasowych miłosnych piosenek, to już wielu może zaskoczyć informacja o wpływie tego przeboju i zespołu Skorpiony na demografię, bo utwór był tak popularny we Francji, że według oficjalnych danych rządowych wyż demograficzny w tym kraju miał miejsce dokładnie 9 miesięcy po tym, jak Still Loving You osiągnął szczyt popularności. Przypadek? Nie sądzę. Muzycy Skorpions dowiedzieli się o tym, kiedy poszli do francuskiej telewizji, żeby wziąć udział w talk show.

cudowne. Żyj kolorowo i absolutnie się na to zgadzamy. Mam nadzieję. Tak Ewa Bem pięknie śpiewała w roku 1980. Za 5 minut będzie południe czwartkowej najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
12: Wiadomości z Białegostoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Dwa tory i przejazd z prędkością do 200 km na godzinę. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na budowę ostatniego 36-kilometrowego odcinka trasy kolejowej Białystok-Ełk.
14: Ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone.
13: W planie także nowe perony na stacjach wzdłuż linii. Powstanie również 5 nowych mostów i 15 wiaduktów. Ponad 1 000 000 sztuk podrobionych opakowań i papierosów przejęła w Budzisku Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Lewy towar był w ciężarówce z Litwy. Szacunkowa wartość podróbek to ponad 500 000 zł. Tymczasem zbliża się kolejna edycja budżetu obywatelskiego i w niedzielę przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku będzie okazja, by poznać zgłoszone projekty. Podczas festynu obywatelskiego na najmłodszych i dorosłych będą też czekały liczne atrakcje.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
13: Za oknami chłodniej niż wczoraj, bo w planie na dziś jest do 18-20 stopni. Tyle termometry w Białymstoku będą pokazywały po godzinie 13. Nad głowami sporo chmur, parasol jeszcze tak na wszelki wypadek warto mieć w pogotowiu. Ale tak jak obiecywali synoptycy, są również rozpogodzenia i trochę słońca. Jutro, według prognoz, ma być podobnie.
12: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
15: No dzień dobry, to już czwartkowe popołudnie. Takie młodziusieńkie możemy z nim zrobić, co tylko chcemy, a na pewno wypełnić je największymi przebojami lat 80. i 90. Billy Joel i Uptown Girl, Uniesienia z roku 83 właśnie przed nami. Muzyczne, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Radio Złote Przeboje, 8 minut po godzinie 12. No to teraz posłuchajcie rozmowy o duecie wszechczasów, który nigdy nie doszedł do skutku. Takie rozmowy rozpoczęły się na początku 91 roku. Madonna, która za chwilkę zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, i Michael Jackson spędzali ze sobą sporo czasu i pojawili się nawet razem na gali rozdania Oscarów właśnie w 91 roku. Zacieśnienie przyjaźni też skłoniło ich do rozpoczęcia pracy nad wspólnym utworem. Michael Jackson wymyślił tytuł In the Closet, czyli w szafie. To oczywiście spodobało się Madonnie, lubiła kontrowersje, ale niestety dla niej okazało się, że Michael chce prowokować tylko tytułem. Prace nad utworem utknęły w martwym punkcie, no a sytuację dodatkowo zaogniał fakt, że Madonna próbowała namówić Michaela Jacksona na zmianę wizerunku. Otóż ścięcie włosów i zrezygnowanie z charakterystycznych białych skarpetek. What? No i wypróbowanie nowych stylów w tańcu. Król popu postanowił ostatecznie sam napisać tekst i melodię, a w klipie zamiast Madony pojawiła się Naomi Campbell.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o drodze do pracy. Różne wspomnienia się uaktywniły.
2: To były lata 70. Komunikacja funkcjonowała, jak funkcjonowała. Tramwaj przyjechał oczywiście opóźniony. I taki dziadek wpada do tego motorniczego i na cały tramwaj do niego. Gdzie byłeś? Ile muszę na ciebie czekać? Gdzie tak długo byłeś? Cały tramwaj leżał do śmiechu. Motorniczy oczywiście nic nie powiedział. I żeśmy tak sobie jeździli do szkoły, a ludzie do pracy.
1: No, dziękuję za tę historię. Wyobrażam ją sobie. To musiało być wspaniałe. A kubek Radia Złote Przeboje dzisiaj dla słuchaczki, która opowiadała przed 12 na antenie o swojej klasycznej drodze do pracy wśród ludu pracującego miast i przesiadkach tramwajowych i placach 1 Maja i Placu Czerwonym. Pozdrawiam, ściskam i pamiętajcie...
0: Robota nie zając. We'll be right back.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: i kłótniami.
1: Odszedł z grupy, ale kiedy jeszcze w niej był, zespół Thin Lizzy grał jako support przed zespołem Queen. I anegdota głosi, że Gary Moore grał tak spektakularnie, że menadżer Queen zmuszał zespół do skrócenia występu supportu, ale to nie wszystko.
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
1: W przerwie między zespołem Thin Lizzy i solówką Gary'ego Moore'a, a występem Queen, puszczano muzykę klasyczną po to, żeby publiczność tak jakby zapomniała o potędze solówek Gary'ego Moore'a.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz istotnego w Radiu Złote Przeboje. Razem posłuchamy o 13.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Jest orzeczenie unijnego Trybunału w sprawie frankowiczów. Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Nowe szczepionki przeciwko grypie już dostępne. Dorota Wartecka, dzień dobry. Prawo Unii Europejskiej co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie polskich frankowiczów. Teoria saldo, o której mowa, polega na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy z tym, ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza różnicę. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysłuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka pociągu. 4 osoby są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest tu zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u.
16: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
15: Inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, uważa Rafał Bochenek z PiS-u.
17: Ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
15: Propozycja zaostrzenia przepisów ma się pojawić w ciągu najbliższych dni. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zaczął się proces 3 mężczyzn oskarżonych o udział w produkcji syntetycznych narkotyków. Według szacunków służb, które zlikwidowały w podlaskim laboratorium, wartość zabezpieczonego tam klofedronu sięgała kilkudziesięciu milionów złotych. Cała trójka oskarżonych jest aresztowana, grozi im do 20 lat więzienia. W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nadchodzący sezon, które zgodnie z wykazem resortu zdrowia są objęte 50-procentową refundacją na receptę. Na początku tygodnia resort zdrowia informował, że zapewni dostęp do bezpłatnych zalecanych szczepień przeciw COVID-19. Średnia globalna temperatura w sierpniu wyniosła 16,96 stopnia, przekraczając rekord z lipca 2023 roku i osiągając najwyższy poziom w historii pomiarów, czyli od 1940 roku, przekazał Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Ta. Dziś od 17 stopni w Koszalinie, 19 w centrum, do 20, maksymalnie 22 w Rzeszowie i wszędzie raczej pochmurno, możliwe przejaśnienia i wszędzie może też popadać. Czwartkowe popołudnie. Dopiero 2:02, więc jeszcze sporo czasu. No, chyba że komuś się śpieszy, jeśli chodzi o wyjście z pracy. Radio Złote Przeboje. No to dopiero 2:13, ale wszystko pięknie nam przeminie z muzyką. W Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

13.9 Radio Złote Przeboje aż sześciokrotnie został wybrany najlepszym polskim utworem wszechczasów, utwór, który przed nami. Z teledyskiem do piosenki oczywiście miała problem ówczesna cenzura. To był rok 93, na Mysiej 3. Słynny adres, gdzie cenzorzy siedzieli, wypytywali, grozili, kiedy spojrzeli na teledysk, który został potem pocięty na kawałki. W Paryżu został sklejony i zawieziony do Cannes. Wszyscy tam oniemieli, bo nikt wtedy nie kręcił takich teledysku. To był pierwszy teledysk zza żelaznej kurtyny pokazany w nowo otwartej stacji MTV. No i potem w Polsce także nie było już wyjścia i trzeba było pokazać go w telewizji. W telewizji polskiej. Obywatel GC, nie pytaj o Polskę.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.

6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. Reklama.

podobno chciał uprościć tekst, który pisał na wszystkich możliwych płaszczyznach, akurat jeśli chodzi o ten wielki przebój, który w jego mniemaniu miał dopiero stać się wielkim przebojem, czyniąc tekst zrozumiałym dla dzieci, starców i ludzi nieznających angielskiego. Czy to się udało? Chyba tak, bo gdyby zrobiono ankietę na najbardziej rozpoznawalny wątek muzyczny wszechczasów, to ta piosenka znalazłaby się na pewno na bardzo wysokim miejscu. John Lennon, Imagine. Wyobraźmy sobie to wszystko, o czym teraz zaśpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Raz, dwa, trzy...
14: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Ludzie, jak ja mam szczęście. I Tani Tati Karam w Radiu Złoto. Małgorzata Kościelniak.
1: I Ngrid.
0: Czyli dziewczyna, która ma co w imieniu? Spójnik?
1: Tak, ale zobacz, jaki to byłby piękny tytuł piosenki. Dziewczyna ze spójnikiem w imieniu.
0: Albo na przykład powieść taka, gdzieś iberyjska. Czy mi się wydaje, czy my się już zbliżamy do końca tygodnia i do końca jakichś naszych logicznych
1: pomysłów?
0: Tak,
1: ale poczekajcie, dopiero jutro będzie.
0: Mamma mia, co tu się jutro będzie działo. A propos, proszę bardzo, mamma mia.

0: Ja sobie myślę, że skoro mamy czwartek, to nie ma co za szybko, za gwałtownie, dlatego Chris Rea i Josephine w Radiu Złote Przeboje, w którym o 14 będą wiadomości, a w nich będzie Dorota Wardecka.
1: A w wiadomościach trochę o piątku, na jutro dwa protesty są zapowiadane, jeden w całej Polsce na torach, drugi w Warszawie. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Reklama. Mamy czwartek, jest 10 września. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
10: Maszyniści zapowiadają protest po wczorajszym tragicznym wypadku na torach. Protestować będą też związkowcy z kopalni Solino, przyjadą do Warszawy. Amerykanie szukają miejsca na stałe bazy wojskowe w Polsce. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w odpowiedzi na akcję maszynistów, którzy jutro od północy do północy będą protestować i w ramach tego zwalniać przed każdym przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę. To po wczorajszym zdarzeniu ciężarówki z pociągiem. W wypadku zginęła jedna osoba, kilka zostało poważnie rannych. Więcej o tym Tomasz Węcka.
11: Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek przekonuje, że po kolejnym wypadku on i jego koledzy nie mogą dłużej czekać. Muszą zrobić coś, by zwrócić uwagę resortu infrastruktury.
12: Jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę.
11: Co wystarczy, by w wielu miejscach sparaliżować ruch kolejowy. PKP Intercity liczy na to, że zasięg akcji będzie mniejszy od zapowiadanego. Związek Maszynistów przekonuje, że efekty domina sprawi, że kilka zwalniających pociągów na danej trasie wywoła opóźnienia pozostałych.
10: Ale to nie jedyny zapowiadany na jutro protest. Związkowcy z kopalni Solino w Inowrocławiu będą jutro pikietować w Warszawie, mówi Jerzy Gawęda, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności.
13: Domagać się będziemy przedstawienia odpowiedniego programu gospodarczego dla Solino oraz dla całego kompleksu energetycznego.
10: Protest odbędzie się przed siedzibą Orlenu, bo kopalnia należy do tej grupy. Wielkopolska albo Dolny Śląsk. Amerykanie robią objazd po Polsce i szukają miejsc na stałe bazy wojskowe. Wiadomo, że w Polsce na stałe przebywać miałoby około 5 tysięcy żołnierzy z USA, a 10 tysięcy rotacyjnie. To jasny sygnał dla naszych wrogów, mówi generał Roman Polko.
14: Amerykanie chyba wysłali bardzo mocny sygnał Rosji, że jakiekolwiek próby eskalacji tych działań hybrydowych przeciwko Polsce, przeciwko sojuszowi NATO, może się dla nich bardzo źle skończyć.
10: Budowa amerykańskich baz miałaby się zakończyć za 4 lata, a jej koszty pokryje Polska.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem i Lewandowski z Eisenbergiem jedzący gofry w Sopocie. Takie obrazki promują Trójmiasto w nowym spocie polskiej organizacji turystycznej. Co na to mieszkańcy Trójmiasta?
15: Wartość wizualna super. Podobało mi się.
16: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
10: W pierwszym spocie aktor grający Fryderyka Chopina prezentował w Warszawie. Wkrótce ukaże się trzeci spot promujący Kraków.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Pogoda.
9: Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21, na Podkarpaciu miejscami, zwłaszcza na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim, prognozowane są przelotne opady deszczu. Jeśli akurat jesteście w Peru, a przecież nie można tego wykluczyć, to wieczorem Ricky Martin gra tam koncert. Ale jeśli akurat w Peru nie jesteście, nie ma sprawy, ja wam go zagram. Jerzy Telesiński. Fajnie, że słuchacie Radia Złote Przeboje.

Inspirowali się muzyką Bee Gees, sami inspirowali do tworzenia m.in. zespół R.E.M. Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Uwaga, fani Tears for Fears. Po 35 latach od premiery legendarna płyta The Seeds of Love doczeka się nowej odsłony, pojawią się nagrania, które po raz pierwszy w historii trafią na płytę winylową.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

26 lat temu to był fenomen, że Beautiful Day grupy U2 można było sobie pobrać z sieci jeszcze przed oficjalną premierą. Oczywiście jak ktoś miał odpowiednio szybkie łącze i mu w trakcie nie zerwało. A dzisiaj? A dzisiaj polecam aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony. Działa na przykład z Androidem Auto i zawsze macie to, co najlepsze w muzyce w najwyższej cyfrowej jakości. No i nie zrywa.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę.

0: ówczesne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

Kylie Minogue sprzedała przeszło 27 milionów butelek wina swojej marki na całym świecie od momentu powstania marki w 2020 roku. Oczywiście w ofercie jest też wino bezalkoholowe i tylko dlatego o tym wspominam. Wasze zdrowie!

0: Maria Montel and So The Story Goes. 96 rok w radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę wrócimy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw wiadomości o 15.
1: Jest orzeczenie unijnego trybunału, na które czekali frankowicze. Chodzi o tak zwaną teorię Salda. Co wynika z tego orzeczenia? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
10: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 10 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
12: Kolejny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Służby wciąż pracują na torach po wczorajszym wypadku. Jest wyrok unijnego trybunału, na który czekali frankowicze. Na początek alert RCB. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej w województwach lubelskim i podkarpackim w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z alertami do mieszkańców tych regionów z informacją, że sytuacja jest monitorowana, a to już dziś drugi raz rano. Polskie myśliwce również poderwały się w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Specjalny dźwig pracuje na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu. Służby zebrały już z torów lokomotywę. Teraz przenoszone są wykolejone wagony. W wypadku jedna osoba zginęła, 3 są ciężko ranne, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
13: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
12: Przewrócone wagony mają zostać zabrane z torów do wieczora. Sąd może rozliczyć wzajemne należności frankowicza i banku. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosił dziś, że prawo unijne co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę między nimi. Oznacza to, że sąd może zastosować tak zwaną teorię salda, jeśli pozwala na to polskie prawo.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Policjanci pod nadzorem warszawskiej prokuratury przeszukali mieszkania i firmy należące do federacji Gromda Fight Club. To grupa prowadząca konta w mediach społecznościowych, na których pojawiają się treści ksenofobiczne, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury.
14: Śledztwo jest bardzo szerokie pod względem ilości ewentualnych czynów i bierzemy pod uwagę odpowiedzialność wielu osób.
12: Na razie nikt nie został zatrzymany. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzywa. W tym roku susza i upały spowodowały, że na przykład we Francji i Hiszpanii zbiory są bardzo małe. W Polsce podobnie, przyznaje rolnik z Lubelszczyzny.
15: Raz, dwa, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
12: Brakuje też dużych ziemniaków na frytki i chipsy, a ceny ziemniaków rosną.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Białymstoku.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Nowoczesne pojazdy, ale także retro, do tego strefa atrakcji dla dzieci, m.in. alpaki, dmuchańce i animacje. No i dużo, dużo muzyki. To już w niedzielę na Andersa w Białymstoku, podczas targów motoryzacyjnych. A w sobotę warto wybrać się do Parku Militarnego w Białymstoku. Kuratorzy oprowadzą po ekspozycji unikatowych zabytków. Będzie okazja, by bliżej poznać historię eksponatów, sposób działania oraz to, jak trafiły do zbiorów muzealnych. Dodatkowo Park Militarny proponuje warsztaty dla dzieci. No to jeszcze coś dla tych, którzy lubią poczuć dreszcz emocji. Na ekranach białostockich Heliosów horror Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. To opowieść o przenikaniu się dwóch światów i o tym, jak niebezpieczne może być igranie z tym, co rzeczywiste i tym, co nadprzyrodzone. Można się prawdziwie przestraszyć.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
11: Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21 stopni na Podkarpaciu, tyle w okolicach Rzeszowa. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i na Pomorzu, przelotny deszcz. Im bardziej Marzena Rogalska, tym bardziej dobry humor. Marzenka odwiedzi mnie znowu o 15.30. Zapraszamy, bądźcie z nami. A ja nazywam się Jerzy Telesiński.

został narratorem filmu dokumentalnego poświęconego Nino Rocie, jednemu z najwybitniejszych włoskich kompozytorów muzyki filmowej. Premiera jutro w czasie rozpoczynającego się festiwalu filmowego w Wenecji. Włochy na swoją ojczyznę wybrała urodzona w Sheffield Anne Lee. Pojechała tam na wakacje przeszło 25 lat temu i postanowiła nie wracać.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 180 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Gdyby państwo zobaczyło Marzenę Rogalską, jak zareagowała na ten złoty przebój...
1: Ale chodzi ci o państwo polskie?
0: To, co nas słucha całe państwo.
1: Gdyby państwo polskie widziało Marzenę Rogalską...
0: Ale ty jesteś wrażliwa na dźwięk, prawda? Człowiek,
1: bardzo. Ja planowałam karierę wokalną i aktorską. To były główne...
0: Ci się nawet udało. I taneczną przy...
1: Nie, taneczną niekoniecznie. Ale mi się wydawało, że ja naprawdę jestem Meryl Streep. A drugie, do kogo bym się mogła porównać? No nie, że Mariah Carey od razu, ale że...
0: Tom Jones.
1: O, a może być Tom Jones.
0: No, nie. Ale ja ci chciałem powiedzieć, Marzena, że tak mówisz troszkę, jakbyś już mówiła o czymś, co... jest pogrzebana, a przecież...
1: Wszystko przede mną?
0: Wszystko przed tobą.
1: Dobra.
0: No, wiesz.
1: Zakładam girls band. Jurek, będziesz w moim girls bandzie.
0: Tak, ja będę... Twinkie Spice. Co ty na to? Nie wiem dlaczego, ale wczoraj było, jak to było z tymi kolanami, wczoraj, że to...
1: Miękkie kolana. Marzena, miękkie kolana Rogalska.
0: No to ja będę Jerzy Twinkie Spunk Telesiński. Dlaczego, kochani? Nie wiemy, przysięgamy, nic nie braliśmy
1: ale
0: poza
1: kawą. Ale kto chce być z nami w Girls Bandzie, piszcie do Jurka maile.
0: Wielki Girls Band, który się będzie składał z 300 osób na przykład.
1: Tak,
0: no?
1: Z fanów Radia Złote Przeboje, ale jaki to jest miłe, jak ludzie mnie zaczepiają. Pani Marzena, Marzenko, ja słucham pani radia, pani Marzenko, jak ja lubię pani Marzenko. Albo SMS od przyjaciół dostaję, jak nas
0: też
1: słyszą.
0: Fajnie, tak? Mm-hmm. No, wiesz, że mnie ludzie też zaczepiają i mówią, pozdrów panią Marzenkę.
1: No.
0: Jak ty masz na imię? Ja mówię, że Telesiński. No, okej, okay, pozdrów panią Marzenkę.
1: Jurek, nie kokietuj, przestań.
0: Troszkę
1: Jurek, przestań.
0: To dla wszystkich teraz, proszę bardzo, gramy tak, o.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Czwartek, 10 września robi nam się dosyć zaawansowany. Za 4,5 minuty będzie godzina 16, a to znaczy, że będziecie mieli szansę usłyszeć tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, a w nich...
1: No będą też cenne informacje, jak poprawić sobie nastrój, poprawić pamięć i to w 10 minut. Bardzo proste. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 10 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
2: Jutro protest maszynistów będą zwalniać na przejazdach kolejowych. Umorzone śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom na Lubelszczyźnie. Rosyjski opozycjonista wzywa do protestu podczas wyborów. Przed przejazdem kolejowym zwolnią do 20 km na godzinę. Tak będzie wyglądał jutro protest maszynistów organizowany po wczorajszym tragicznym wypadku kolejowym na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a trzy zostały ciężko ranne. Ze związkowcami rozmawiał nasz reporter Tomasz Węska.
3: Ich szef Leszek Miętek powiedział mi, że ma nadzieję, że minister Klimczak zaproponuje konkretną ścieżkę dojścia do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. Maszyniści liczą na to, że rządzący nie będą próbowali rozwadniać tematu i wpłynąć na ich akcję. Jej odwołanie, jak mówią, nie wchodzi w grę, bo po wczorajszym wypadku przelała się czara goryczy. Zwłaszcza, że jak mówił Miętek, o zaostrzenie przepisów wobec kierowców łamiących przepisy na przejazdach i poprawę infrastruktury na nich maszyniści apelują od lat. Tylko w tym roku na przejazdach drogowo-kolejowych doszło już do przeszło 140 wypadków.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
2: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie, płaci za nią Ministerstwo Obrony. Alert RCB odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjski atak na Ukrainę, z powodu którego operowało polskie lotnictwo, zakończył się. Alert o zagrożeniu dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Do wyrażenia sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie i Władimira Putina wzywa rosyjski opozycjonista Ilija Jaszyn. Namawia, by w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej przeciwnicy jednej Rosji przyszli na głosowanie jednego dnia o tej samej godzinie.
6: Punktualnie o 12:00. Przyjdźcie do lokali wyborczych i zagłosujcie przeciwko tej partii, tak by w całym kraju, przy każdym lokalu wyborczym, jednocześnie ustawiały się kolejki osób sprzeciwiających się wojnie i żeby cały świat oraz cała Rosja zobaczyli te kolejki.
2: Wybory do rosyjskiego parlamentu potrwają od 18 do 20 września. Wystarczy pobiegać 10 minut, nawet powolny bieg poprawia nastrój i wspiera działanie kory mózgowej. To jednocześnie ćwiczenie dostępne prawie dla każdego, zauważają badacze z Japonii, podkreślając, że 10 minut lekkiego wysiłku może znacząco poprawić pamięć.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Światła Śródmieścia to wydarzenie przygotowane z myślą o tych, którzy chcieliby spędzić miło czas i kto wie, może trochę potańczyć, bo w programie znalazła się klimatyczna muzyka oraz efektowna oprawa świetlna. Jednym z jej elementów będzie kula disco. Światła Śródmieścia jutro na Kilińskiego w Białymstoku. Udział jest bezpłatny. Z kolei w sobotę w południe przy podstawówce nr 12 w Białymstoku festyn rodzinny. Czekać będą m.in. gry i zabawy sportowe, rywalizacje rodzinne, dmuchańce, malowanie twarzy, bańki mydlane, kącik malucha i plastyczne oraz jabłka i lody. W festynie wezmą udział białostockie kluby sportowe. A w niedzielę warto wybrać się na plac przed Teatr Dramatyczny. Będzie białostocki festyn obywatelski i będzie można poznać projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Na najmłodszych i dorosłych czekać będą liczne atrakcje, sportowe zabawy, malowanie twarzy i balony.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: Pogoda.
1: Na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna to 17 stopni właśnie na Pomorzu, na Podhalu. W okolicach Rzeszowa i Przemyśla najcieplej 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Klasyczne solenie pieczonego kurczaka odchodzi w niepamięć. O 16.30 francuska metoda, która doskonale poprawia jego soczystość. Głodni? No i bardzo dobrze. Jerzy Telesiński, witajcie.

0: Złota kawa czeka. Nasza poranna ekipa codziennie czeka na wasze opinie, na wybrany temat, a autorzy tych najciekawszych wygrywają złotą kawę. Dlatego właśnie bądźcie z nami koniecznie jutro, kiedy tylko piątek zastuka do okienka, a wy dopiero będziecie otwierać oczy. To co, umowa stoi, bo kawa w prezencie już tu na was czeka.
1: No

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Radio Złote Przeboje.
1: Let's go.

0: Wyobraźcie sobie taki piękny widok. Pieczony kurczak, chrupiąca skórka, cudowny zapach. No oczywiście problem pojawia się dopiero, kiedy zaczniemy kroić takiegoż pięknego kurczaka, bo może się okazać, że mięso w środku jest suche i niekoniecznie pyszne. Dlatego pora wypróbować francuską metodę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Otóż zasada jest prosta. Zamiast solić mięso tylko na jego powierzchni, zanurza się je w solance i pozostawia na chwilę. Francuzi nazywają solankę samur, a wielu szefów kuchni nie wyobraża sobie pieczenia kurczaka w inny sposób. Roztwór powinien zawierać co najmniej 1,5% soli, czyli co najmniej 15 gramów na litr wody. Sporo kucharzy dodaje więcej soli, zazwyczaj około 50 do 100 gramów na litr, w zależności od tego, jak szybko mięso ma być upieczone. Delikatne i chude kawałki mięsa wymagają słabszej solanki i krótszego moczenia. Bardziej mięsiste porcje i kawałki z kośćmi wymagają bardziej skoncentrowanego roztworu i dłuższego czasu moczenia, ponieważ sól wolniej wnika w mięśnie przez tłuszcz i kości.
1: Dobrze wiedzieć.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Popołudnie z rozpogodzeniami, choć jeszcze miejscami może popadać, przede wszystkim na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim. Jutro z kolei również sporo chmur i deszcz na południu, ale ma się też przejaśniać na termometrach. Jutro od 13 stopni w Małopolsce do 20 na zachodzie. Na krajowej 65 między Białystokiem a Bobrownikami zderzenie osobówki z autobusem. Droga została zablokowana.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Adriano Celentano nagrał swoją włoską wersję tej piosenki. Była też wersja Maryli Rodowicz z takim troszkę dziwnym tekstem, ale jak się nie boicie, to znajdziecie to wykonanie w internecie. No bo u mnie to raczej oryginały i na przykład w takiej właśnie wersji teraz Pet Shop Boys.

0: Skin on Broken Glass i Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach będzie o...
1: O proteście maszynistów, który zgodnie z planem ma się jutro odbyć, ale ma potrwać.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 10 września, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
12: Protest maszynistów ma potrwać krócej. To efekt dzisiejszych rozmów. Jest decyzja unijnego trybunału, na którą czekali frankowicze. Polscy siatkarze pokonali Portugalię 3-1. To były konstruktywne rozmowy, więc na znak dobrej woli Rada Krajowa Związku Maszynistów rozważy wniosek o skrócenie planowanego na jutro protestu maszynistów do godziny 12. To informacje po spotkaniu szefa Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury, a na miejscu jest Tomasz Węska.
13: A maszyniści przekonują, że chcą zademonstrować dobrą wolę i skoro ze strony ministra Dariusza Klimczaka padła deklaracja, że zadba o to, by powołane przez niego zespoły wypracowały, tu cytat, metody neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, to prowadzące pociągi są skłonni rozważyć złagodzenie zaplanowanej na jutro akcji. Wspomniany minister Dariusz Klimczak zapewnia, że nad tym, by jutrzejszy protest był możliwie jak najmniej dotkliwy dla pasażerów, pracuje zespół kryzysowy.
12: Maszyniści ogłosili akcję protestacyjną po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy. Pociąg zderzył się tu z ciężarówką. Jedna z pasażerek nie żyje, kilkoro osób zostało rannych. Jutro w Warszawie protestować będą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Stolino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu, mówi Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności.
14: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
12: W Stolinie od pół roku trwa rotacyjny protest. Głodowy pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, zostanie przejęty przez obcy kapitał.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Prawo Unii Europejskiej co do zasady nie zabrania, aby po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie polskich frankowiczów. Teoria saldo, o której mowa, polega na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy z tym, ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza tylko różnicę. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed bakteriami listerii w jednej z partii wędzonego sera. Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią może prowadzić do listerii. kuriozy. Chodzi o produkt gałka wędzona o terminie przydatności do spożycia do końca września. A dokładny numer partii znajdziecie na stronie GIS-u. 3-0 polscy siatkarze wygrali z Portugalią w swoim pierwszym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytuły, jutro będą mieli dzień wolny, w sobotę zmierzą się z Izraelem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Wszędzie może przelotnie popadać. Najniższe temperatury na Pomorzu 17 stopni przeważnie, w większości Polski około 19, ale na Podkarpaciu i w Małopolsce trochę więcej, do maksymalnie 21 stopni. Kim Wilde, śpiewając na pokładzie Boeinga 767, ustanowiła rekord świata w występie na najwyższej wysokości. To był poziom 13 tysięcy metrów. Zaśpiewała tam m.in. tę piosenkę, którą właśnie wam zagram. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Robota nie zając. Polecam serdecznie taką zabawę u Gosi Kościelniak jutro po raz ostatni. W tym tygodniu między 10 a 14 będziecie mogli sobie z Gosią w pracy i o pracy pogadać, a autorzy najciekawszych wypowiedzi dostaną bardzo piękne fioletowe kubki z jesiennej kolekcji Radia Złote Przeboje. Pamiętajcie o tym, żeby posłuchać sobie jutro w pracy Radia Złote Przeboje. Kto wie, może nagrody wpadną same. Then the rainstorm came over me.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Reklama.

Edyta Górniak zaraz po sukcesie na Eurowizji miała szansę zagrać w filmie Szamanka u Andrzeja Żuławskiego. Jak po ponad 30 latach opowiadała Manuela Gretkowska, scenarzystka produkcji, pani Edyta nie skupiała się ani na scenariuszu, ani na tym, jak zbudować postać. Edyta spytała, w jakim sweterku będzie występowała. No to trzeba było pójść na całość, wspominała, wprost przyznając, że ten pomysł to była pomyłka.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Pewnie słyszeliście nieraz, jak eksperci mówią, słuchaj swojego organizmu.
3: I my się zastanowimy jutro, co te nasze organizmy mówią.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Druga połowa dnia nieco pogodniejsza od deszczowego poranka w wielu regionach, choć jeszcze dziś też może przelotnie popadać przede wszystkim na północy i na wschodzie. Jutro deszczu spodziewamy się głównie w południowej Polsce, choć w pozostałych regionach też mogą się pojawić chmury, ale ma się też pokazać słońce, ale na termometrach jutro zaledwie od 13 stopni w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 na zachodzie. Na trasie S6 utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina między węzłami Szemu Luzino.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Można by tego słuchać godzinami, prawda? Jeden z najdroższych teledysków w historii muzyki. Podobno sama suknia panny młodej tej z teledysku, czyli Stephanie Seymour, kosztowała ponad 100 tysięcy dolarów. Powoli zbliża się 19:00. Już za chwilę wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.

0: Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
1: W końcu robota nie zając.
2: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
1: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w Twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: 19 właśnie minęła, plany na czwartkowy wieczór doskonałe. Już za chwilę mała niespodzianka dla fanów polskiej muzyki lat 80. Na razie nic więcej nie powiem, teraz czas na wiadomości sportowe.
10: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Küng wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas, rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji, zachował jednak pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. Aleksander Włukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasy w Warszawie, bo w niedzielę Legia zagra z Widzewem.
10: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Pogoda. Jutro w dzień w południowej połowie kraju opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni na południu przez 17 w centrum do 20 na zachodzie. W nocy może pokropić głównie na południu oraz na Pomorzu. Temperatura od 6 do 11 stopni, chłodniej około 5 lokalnie na ziemi świętokrzyskiej oraz Mazowszu. Cieplej nad samym morzem tu do 13.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Sprawdziłem też prognozy długoterminowe na weekend i kilka dni po weekendzie, no i wygląda na to, że temperatury typu 30 stopni, no to raczej nam już nie grożą. 20 to jest maks. Ale dzisiaj jeszcze urządzimy sobie na pewno wycieczkę do tak zwanych ciepłych krajów, może inaczej, cieplejszych. Będzie to wycieczka muzyczna, to na pewno jeszcze przed godziną 20. Za chwilę Izabela Trojanowska, pojawi się Billy Joel, a teraz pięknie muzycznie filmowo, Los Lobos i La Bamba.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, kiedyś udało nam się spotkać i poruszyć mnóstwo niezwykłych tematów. Pamiętam, jak to Izabela Trojanowska trochę narzekała w jednym z wywiadów, że prasa zamiast szukać konkretów skupia się głównie na plotkach.
1: No tak, myślałam, że ta moda minie, jak się trochę ponarzeka. Nieprawda.
0: Nieprawda.
1: Jest coraz gorzej. To znaczy ja nie odczuwam w tej chwili, bardzo się cieszę, że to co robi się podoba, ale no różnie jest, przecież człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi.
0: No, odrobinę na pewno sobie dzisiaj poplotkujemy, dlaczego by nie, ale z klasą. Teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Joel, a za moment muzycznie cofniemy się do roku 1979. Co ja znalazłem? Ale o tym za chwilę.

Pięknie, ABBA. Kiedyś w jednym z wywiadów członkowie zespołu ABBA wyjaśniali, skąd wzięły się ich wymyślne stroje. Ponoć tylko ze względów podatkowych, bo szwedzki fiskus pozwalał odliczyć od dochodu tylko te stroje, które nie nadawały się do chodzenia poza sceną. Ot cała tajemnica. ABBA w Radiu Złote Przeboje. Gdyby zajrzeć się za kulisy ich koncertów, no to można by usłyszeć coś takiego. Nawet po latach robi wrażenie. Szwedzki przepis na sukces według samych pań był bardzo prosty. Myślę, że to było połączenie naszych głosów. Frida miała odrobinę niższy, ja miałam wyższy. No, łatwo się mówi, prawda? Zdecydowanie trudniej zrobić. Teraz Sonic w Radiu Złote Przeboje.

0: Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. No i jeszcze z tych dobrych czasów, kiedy panowie nie miewali do siebie o nic pretensji. Za chwilę Snap. Sprawdzimy też na pewno, co słychać u Madonny. Czeka nas też na pewno przed 20 niezwykła podróż muzyczna na południe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

Ależ w tym jest energia. Snap w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Madonna, która jakiś czas temu muzycznie spotkała się z Kylie Minogue. No i to jest, podejrzewam, jedno z tych muzycznych spotkań, które będziemy pamiętać przez kilkanaście następnych lat. Madonna, czyli muzyczny fenomen. Od czasu do czasu zaglądamy, co ciekawego słychać na jej Instagramie. No sporo nowości, ale podejrzewam, że nic nie przebije filmiku, który jakiś czas temu znalazłem. Madonna w gondoli w Wenecji, śpiewająca na całe gardło. Like a Virgin. No, trzeba mieć fantazję, ale żeby mieć fantazję, no to też trzeba mieć niestety pieniądze.

Pięknie, The Rembrandt w Radiu Złote Przeboje. Jak tylko zacząłem sprawdzać prognozę długoterminową, no i okazało się, że o 30 stopniach możemy zapomnieć, no to okazało się, że niektórzy właśnie siedzą w 30 stopniach. Proszę bardzo, jak się okazuje, Radia Złote Przeboje można słuchać w okolicach Splitu przez internet. Pozdrawiam gorąco w takim razie, a skoro o Chorwacji mowa, no to też obiecałem dzisiaj muzyczną wycieczkę, no nie tyle do Chorwacji, co do Jugosławii. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jeden z największych przebojów, które nucimy sobie jadąc na przykład do pracy, czyli Marciki.

To jest piosenka, która ma jugosłowiańskie jeszcze korzenie, no bo w oryginale brzmi tak. No i proszę bardzo, kto by pomyślał, że muzyka byłej Jugosławii zrobi tak zawrotną karierę w naszym kraju, z polskim tekstem. No być może dlatego właśnie w tamte rejony wciąż kochamy jeździć, również po sezonie. Seweryn Krajewski teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: sama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: też.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj prawdziwi królowie życia, no tak, mają na swoim koncie taką piosenkę. Mają też na koncie książkę pod tytułem Królowie Życia. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, dlaczego tak późno zdecydowali się na napisanie książki, stwierdzili skromnie: tak wyszło. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, zespół Kombi. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Muzyczna podróż tym razem zaczyna się, nie bójmy się tego powiedzieć, dość dawno.
2: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka. Był to 68 chyba rok w ogóle. Spotkaliśmy się 1 września. Przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy. No i zaczęliśmy knuć.
1: No i knują do dzisiaj. Prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Kombi. Chyba trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie przeboje jak choćby Królowie Życia.
3: Pomiędzy sceną a hotelem, wtulony w trasy płytki sen.
1: Zespół Kombi. Tak swoją drogą to pewnie nie wszyscy zauważyli, że jakiś czas temu panowie z Kombi napisali książkę pod takim właśnie tytułem Królowie Życia, ale najciekawsze są powody, dlaczego dopiero po tylu latach.
4: Tak wyszło, że ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać.
2: No właśnie, tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi, mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów. A z drugiej strony, po tylu latach jakieś tam, no, myślę, że jakieś z sukcesami kariery, można powiedzieć, że w muzyce takiej popularnej, to w Polsce, no, osiągnęliśmy sporo. Nie wiem, czy jeszcze można coś więcej, w sensie jakichś nagród czy czegoś. No. Natomiast nie po to gramy, żeby... To nie jest cel nasz, nie?
4: Tak, bo jest to przekrój przez nasze życie muzyczne, bo tam nawet w pierwszym rozdziale trochę zaczynamy jeszcze od przedmuzycznych czasów, czyli mówimy trochę o swoich domach rodzinnych i o Mławie.
1: Nie tak dawno panowie z Kombi obchodzili 40-lecie współpracy, ale uważni fani pewnie zadają sobie pytanie, jak to jest liczone, skoro spotkali się jeszcze w latach 60.
4: Myśmy się tak umówili, że oczywiście nie będziemy tę naszą współpracę traktować od pierwszej szkoły, wiesz, pierwszej klasy, tak rzeczywiście jak się spotykaliśmy liceum, bo to by było inna data, ale to chyba nie za bardzo miałoby sens, bo to było jeszcze zbyt amatorskie i takie było raczkowanie. A datujemy to od tego 76 roku, kiedy założyliśmy Kombi, to Kombi już zawodowe.
2: Profesjonalnie zaczęliśmy wtedy działać, już przestaliśmy być muzykami, amatorami i to był pierwszy zawodowy zespół. Stwierdziliśmy, że jako zawodowcy potraktujemy tę datę w taki sposób.
1: A przez kilkadziesiąt lat kariery uzbierało się sporo niezwykłych opowieści, choćby o początkach, które nikną gdzieś w mrokach dziejów. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Kombi grał przed laty przed zespołem Eruption.
4: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali po tym 76 roku, znaczy już zawodowo. No to pierwsza płyta to była chyba też dopiero po jakichś 2-3 latach.
2: Ta pierwsza Kombi. Tyle czekało na wydanie płyty.
4: I to była taka jedna z form
2: promocji,
4: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrykiem Simon. Dwutygodniowe trasy, tak były chyba z jednymi i z drugimi. Poza tym trochę z mniej znanymi zespołami z Węgier, które były...
2: Lokomotiv GT.
4: Tak.
2: I też graliśmy pamiętam, pierwsze trasy jako support budki Suflera.
4: Tak,
2: też.
4: Bo oni już byli wtedy, mieli bardzo duży przebój, to, że im nie wyszło w życiu. I od tego czasu, wiesz, mamy bardzo dobre stosunki nadal koleżeńskie. Znamy się i wspominamy zawsze, jak się spotykamy, z sentymentem te pierwsze trasy właśnie.
1: Zespół Kombi wtedy, zespół Kombi teraz, to właściwie dwa różne muzyczne pomysły. Ale panowie z zespołu Kombi nie mają problemów z odpowiedzią na pytanie, jaka była droga od Kombi pisanego przez jedno i do tego, co mamy obecnie.
3: Wyjeżdżamy dziś, może zmieni się coś.
4: Myśmy ten zespół założyli we czwórkę, to znaczy Sławek Łosowski, Grzesiek Skawiński, Waldek Tkaczyk i Jan Pluta. Wspólną decyzją wspólną naszą, żeby zmienić profil, żeby jakoś móc, brutalnie mówiąc, żyć z tej muzyki, bo było bardzo ciężko. I to szybko się, wiesz, zweryfikowało niemal samo, bo graliśmy za poklepanie po plecach i za piwo w klubach studenckich, jak sami zresztą żeśmy ironizowali, tak? I to nie mogło długo potrwać.
5: O wspomnianych pierwszych pieniądzach jeszcze na pewno dzisiaj z zespołem Kombi porozmawiamy. To już za chwilę.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż w czasie z zespołem Kombi. Zespołem, który od kilku dekad jest na scenie. I pewnie gdy przed laty grali jako support Dudki Suflera albo zespołu Eruption, nie podejrzewali, że po ponad czterech dekadach w dalszym ciągu będą mieli tak wielką energię i głód grania. Jak to robią, że wciąż czują się młodzi?
2: Mi się wydaje, że też dlatego, że właśnie coś bez przerwy robimy i robimy to na scenie, trochę publicznie. To nas jest, to nas trochę obliguje do tego, żeby jednak te głowy trochę podnieść, ramiona wyprostować, zadbać o siebie, żeby, wiesz, nie zdziadzieć jakoś tam gdzieś w małym pokoiku i w ogródku.
1: Czyli scena konserwuje, ale czy robią coś jeszcze, żeby być w formie?
2: Specjalnie też niczego wielkiego nie robimy, bo przynajmniej ja nigdy nie uprawiam żadnych sportów.
3: Ja troszeczkę się ruszam, ale to nie jest tak, że tam się wyżywam jakoś szczególnie w ogóle. Więcej może w tym jest, wiesz, jakieś tam reklamy. Ja lubię ruch po prostu. Lubię, jak nie wiem, wychodzę na spacer, to musi być tam z 8 kilometrów przynajmniej, nie? Bo no, tak lubię, tak mam. Nie lubię wychodzić na 10 minut, jak idę, to tam na godzinę.
2: Może
3: albo
2: wiesz,
3: tak
2: generalnie
3: dalej.
2: To jest sprawa genów też.
3: Jest jeszcze inna rzecz w ogóle, która jest ważna przy tym. Ja uważam, że nas w ogóle gdzieś tam konserwuje, bo to wszystko się zaczyna wewnątrz, wbrew pozorom. To powłoka jest powłoką, wiadomo, i tak dalej, ale to się zaczyna, ten stan w ogóle, że się wygląda jakoś młodziej i tak dalej, że się emanuje inną energią, zaczyna się, wiesz, gdzieś tam od siebie. My jesteśmy ludźmi, którzy się jeszcze nie poddali. Nie poddaliśmy się, mamy jasno nakreślone cele, mamy kalendarz koncertowy i po prostu mamy głowę w ogóle nastawioną jednak na przyszłość, mimo wszystko.
1: I być może to jest tajemnica sukcesu, jak również umiejętność tworzenia takich przybojów, jak choćby ten. Gdy wciąż cię...

0: przebrać.
1: Zespół Kombi. Wraz z sukcesem artystycznym przed laty przyszły również pierwsze pieniądze. Jak wielu artystów, którzy zaczynali przed kilkudziesięciu laty, trochę narzekaliśmy nie tak dawno na stawki, które wtedy obowiązywały. Było równo i demokratycznie.
2: Te pieniądze były tak samo w amatorskich zespołach małe, jak i już w tym niby zawodowym, bo przedtem jak graliśmy powiedzmy w Horoskopie, czy nawet w Mławie, w Kamelonie, gdy graliśmy na różnych tam powiedzmy tanecznych imprezach, bo wtedy tańczyło się do takiej muzyki też, to jakieś były tam, wiesz, 100-200 zł. To jest porównywalne może z proporcjami, które teraz są, a później przez wiele, wiele lat tego niby zawodowego grania, to było to 400 zł za koncert. Plus do tak zwany dodatek objazdowy 200 zł dziennie. To były czasy komuny i nie było wolnego rynku i wszyscy dostawali po tyle samo. No, to znaczy potem na następny ten tam etap to był, że stawki ministerialne, czy recital, pół recital, takie tam komunistyczne, wiesz, układanki. Wiesz, tak jak do dziś w Rosji jest zasłużony artysta i tak dalej. Nie? To potem były takie formy i trzeba było grać wtedy bardzo dużo, żeby na szczęście można było też, żeby jakoś tam wyjść na swoje i trochę więcej zarobić, też jeżeli chodzi o pieniądze.
1: No a skoro już o pieniądzach mowa, to czy Grzegorz Skawiński pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce większe pieniądze?
3: Dokładnie nie pamiętam. Zresztą były to takie pieniądze, że można było tak naprawdę kupić pewnie jedno albo dwa piwa, albo kilka lizaków. No. A mówiąc zupełnie poważnie, niezbyt dokładnie pamiętam. To zresztą nie była duża kasa, tak jak wspomniałem. Nawet gdybym mógł powiedzieć, co to było, to pewnie to pewno nic specjalnie ważnego. Ale jak się znam na sobie, to na pewno nie wydałem tego na głupoty, tylko kupiłem sobie jakieś struny do gitary albo coś w ogóle. Na pewno tak było.
1: Ponieważ dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to temat zamykamy. Ale przez kilkadziesiąt lat działalności zespołu Kombi zbierało się sporo niezwykłych opowieści. Za moment usłyszycie kolejną.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Pewnie słyszeliście nieraz, jak eksperci mówią, słuchaj swojego organizmu.
3: I my się zastanowimy jutro, co te nasze organizmy mówią.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła podróż w czasie z zespołem, który jest na scenie od kilku dekad. No i w każdej dekadzie nas czymś zaskakują.

0: Poznali się jeszcze w szkole i paradoksalnie w szkole muzyka Grzegorza Skawińskiego nie interesowała za bardzo, a przynajmniej lekcje muzyki. Rod Stewart kiedyś przyznał, że zdarzało mu się uciekać z lekcji muzyki. Jak z muzyką w szkole radził sobie Grzegorz Skawiński?
1: Paradoksalnie dokładnie tak samo. W ogólniaku w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem co? Zajęcia plastyczne. Właśnie. I bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich w historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa. Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. No, mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.

0: Zespół Kombi, mimo że na przestrzeni lat wiele razy zmieniała się ich stylistyka, nie mówiąc już o muzyce zespołu ONA, to podkreślają zgodnie, że mają jednak rockowe korzenie.
1: Myśmy w Mławie zaczynali grać jako trio rockowe typowo. Bardzo długo tak graliśmy. Jak przyjechaliśmy
2: stąd
1: do Gdańska...
2: Nie było problemu, od razu powiem, żeby grać w ONA, bo pochodzimy z rocka jesteśmy.
1: Graliśmy jako typowe trio rockowe z wokalem, natomiast później już tu do Gdańska, jak przyjechaliśmy do Trójmiasta, to też zrobiliśmy zespół bardzo podobny, bo to też było trio gitarowe. Później, jak żeśmy się poznali ze Sławkiem, który miał te zespół Akcenty i nas przyjął tam rok, to wszystko trwało, to wtedy była ta historia trochę z elektroniką. Później postanowiliśmy razem wszyscy wspólnie, żeby tu nie było tych niedomówień, zmienić profil z tego instrumentalnego, elektronicznego jakiegoś takiego, quasi free jazzowego grania, na zespół taki o bardziej poprokowym kształcie, z wokalem już Grzegorza, i zmieniliśmy wtedy tą nazwę na nazwę Kombi.
2: No i właśnie, i tam ten pierwszy rozdział Kombi, on nie był wcale elektroniczny, taka naprawdę ortodoksyjna.
1: Już nie było jeszcze wtedy komputerów nawet po prostu w tych latach.
2: Muzyka ortodoksyjnie elektroniczna zaczęła się w zasadzie troszeczkę wcześniej, tam przed płytą Nowy Rozdział, gdzie tam już poszliśmy w te kosmiczne bębny, w te wszystkie w ogóle historie, typowo takie elektroniczne. To było zresztą wtedy bardzo modne, to był powiew tak zwanej nowej fali w ogóle z zachodu, i żeśmy się tam gdzieś tam na to też w pewnym sensie załapali. Ale jak graliśmy z Rapszym i z Afrikiem Simon, to nie była to muzyka elektroniczna, nie? Graliśmy...
1: To były te utwory z pierwszej i drugiej płyty.
2: Z pierwszej i drugiej płyty.
1: Było jeszcze typowe granie takie w kwartecie.
2: W kwartecie klasycznym, także ten... Tu się doskonale mieściliśmy się akurat z nimi. Tak jak mówimy, ta elektronika w Kombi nastąpiła nieco później.
0: A zmiany składów, zmiany nazw, to w muzyce przecież nic nowego.
3: Czasem jest to po prostu zmęczenie jakąś formułą, czy też zmęczenie ludźmi, niedopasowanie ludzi. No. Czasami coś przestaje stykać między muzykami i dochodzą do takiego momentu, dochodzą do ściany, że już nie da się iść wspólnie dalej, nie?
4: Tak często cię spotykam, przechodzisz obok mnie.
3: Ja na przykład z Waldkiem zrezygnowaliśmy z pierwszego Kombi przez jedno i, dlatego że uważaliśmy, że na tamten czas, na tamten moment ta formuła się wyczerpała. W ogóle nie chcieliśmy już dłużej tego robić. Czuliśmy, że trzeba koniecznie zrobić zmianę. No i powstał Skywalker, który się gdzieś tam w pewnym momencie po niedługim czasie przerodził w zespół ONA. I w ogóle jakbyś mnie zapytał, to ani przez chwilę nie żałuję tamtej decyzji, bo z grupą ONA przeżyłem jedną z najpiękniejszych przygód muzycznych i życiowych w ogóle, swojego życia właśnie.
0: Dzisiaj muzyczna podróż z Grzegorzem Skawińskim i zespołem Kombi. Za chwilę kolejne niezwykłe historie.
5: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Grzegorz Skawiński, czyli artysta, który mimo, że jak słyszeliście, za lekcjami muzyki w szkole nie przepadał, to jednak muzykę kochał od zawsze, do tego stopnia, że w czasach permanentnego niedoboru pierwszą gitarę zrobił sobie sam.
2: Autentycznie ze starej deski od łóżka pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów w ogóle. Poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała chydny buraczkowy kolor, ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem.
1: Ale Grzegorz Skawiński, nie wiem czy wiecie, flirtował też z innymi dziedzinami sztuki.
2: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
3: Codziennie do swej twarzy w lustrze mówię, hej, cześć, jestem najlepsza.
1: Panowie z zespołu Kombi nie tak dawno obchodzili 40. rocznicę wspólnej pracy. Czy w tej pracy zdarzają się nieporozumienia?
2: Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać.
1: Przez kilkadziesiąt lat zdążyło się uzbierać sporo niezwykłych historii. Czy Grzegorz Skawiński ma jakieś niezwykłe anegdoty związane z fanami w zanadrzu?
2: Mam i to nie jedną. Nie? Raz usłyszałem na swój temat, patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest nic nie kłamie, mówię tak jak było. Raz jeszcze pomylono mnie z kim innym w taki sposób w ogóle, że byłem gdzieś tam w markecie i podchodzi do mnie pani taka tam: proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi: widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie? Słuchajcie, 100% setki w ogóle, 100% setki. No w sumie troszkę tak może powierzchowność z Piotrem Marcem mamy troszkę podobną, tatuaż z tyłu głowy i tak dalej. Chociaż różnimy się na pewno wzrostem. Ja jestem niewysoki, on Jeszcze niższy.
1: Grzegorz Skawiński, czyli jeden z największych wirtuozów gitary w Polsce. Czy ma jakieś swoje ukochane instrumenty, czy w ogóle zbiera gitary?
2: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery, rozdałem przyjaciołom z jakiejś tam okazji, kiedy stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Zmieniłem, że tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu. I cieszę się z tego, tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być. Nie muszą być, nie są generalnie najważniejsze. Choć oczywiście nie będę przeczył, że jakiś tam poziom życia lubię mieć. Nie będę opowiadał głupot, że lubię żyć siermiężnie.
1: Grzegorz Skawiński. Kilkadziesiąt lat kariery, pewnie kilkadziesiąt tysięcy zagranych koncertów. Koncertów czasami bardzo niezwykłych.
2: Graliśmy w bardzo niesamowitych miejscach. Między innymi na przykład w Chicago i w Nowym Jorku kluby Limelight. No klub to takie też powiedzenie, w ogóle może się wydawać, że klub to jest coś małego, nie? To były takie miejsca na jakieś 2-3 tysiące osób jednak, więc takie troszkę większe. Udało nam się tam zagrać, a były to miejsca takie, w których występowali właśnie i Sting, i Clapton i tak dalej, w ogóle mnóstwo, właśnie miejsca takie kultowe, Do Carnegie Hall się, że tak powiem, nie przymierzyliśmy, ponieważ z różnych względów, raz, że nie było takiej propozycji ze strony organizatorów. Natomiast wydaje mi się, że właśnie zagranie w tych klubach, później w tym samym klubie, w tym Limelightie, byłem na koncercie Steve Vai'a, Joe Satrianiego i tak dalej. Dosłownie parę dni później, nie? Po naszym koncercie. I muszę przyznać, że na naszym koncercie było wtedy więcej ludzi.

0: Grzegorz Skawiński z Waldemarem Tkaczykiem znają się od lat, dlatego aż prosi się zapytać, czy działalność zespołowa przenosi się na inne aspekty życia, na przykład czy jeżdżą razem na wakacje?
1: Zdarza się, że bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu i mnie to dobrze robi.
0: A jak już przychodzi odrobina wolnego, to okazuje się, że Grzegorz Skawiński ma swoje ukochane miejsca, gdzie czasami dzieją się rzeczy niezwykłe.
1: Jestem ogromnym, wielkim fanem Kaszub. Polecam każdemu, bo jeszcze nie są tak zagospodarowane, zindustrializowane jak Mazury na przykład, a są równie piękne i równie zaskakujące. Bardzo lubiłem jeździć do miejscowości Juszki, gdzie kolega, takie małżeństwo, kolega i koleżanka mieli tam domek letniskowy, tak? No i tam się odbywały różne huczne imprezy, często zakrapiane, nie powiem, że bezalkoholowym piwem, tylko prawdziwym, ale chcę opowiedzieć o innej rzeczy, że wyszedłem sobie tam z tego domku letniskowego nad jeziorem w tych Juszkach, wyszedłem sobie gdzieś na spacer, gdzieś tam po lesie i wydawało mi się, że jestem sam. Natomiast po chwili wyłoniła się grupa harcerzy z krzaku, gdzieś wyleźli z prośbą autograf. I tu kurtyna.
0: Grzegorz Skawiński. Kilkadziesiąt lat działalności i takie opowieści można by pewnie snuć godzinami. Grzegorz Skawiński dzisiaj w niezwykłej muzycznej podróży w radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. A będę tam, gdzie ty. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu. Na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama.

0: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka człowiek wielu talentów, nie bójmy się takiego określenia, Rafał Brzozowski. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam.
0: Ja trochę celowo tak zacząłem, bo jak czytałem o tobie, no to ty faktycznie jesteś chyba człowiekiem poszukującym. O wszystkich tych twoich talentach na pewno jeszcze dzisiaj pogadamy, ale zacznijmy od tego pierwszego talentu. Czy ty jeszcze trenujesz od czasu do czasu zapasy, czy już nie?
1: Czy trenuję? To jest fajne słowo, bo ćwiczę, to może ćwiczę, tak, ale trening zapaśniczy to jest taki człowiek, który jest w procesie, czyli cały czas regularnie przychodzi i trenuje. Ja bardziej chodzę na jakieś ćwiczenia. Jak są jakieś sekcje, to tam gdzieś na przykład w Zamościu na jakąś sekcję zapaśniczą, to w Warszawie, to gdzieś tam, gdzie jest mata, żeby sobie troszeczkę poćwiczyć, ale tak absolutnie treningowo odpuściłem nawet te zajęcia weteranów, bo już do takiego wieku należę. Po 35 roku życia faktycznie zapaśnik to już jest weteran, więc tak jest to w kategoriach weteranów, więc przychodzę, ale bardziej w ten sposób. Lubię, ale troszeczkę ten mój trening jest bardziej taki rekreacyjny, może tak bym powiedział, w ten sposób.
0: Ale jak gdzieś czytałem, że ty się z chłopakami z maty widujesz przy okazji na przykład świąt.
1: Tak, tak. Pamiętają o mnie zawsze i dostaję zaproszenia ze swoich klubów i zresztą to jest tak, wie, że moi koledzy z maty są teraz trenerami. Oni są trenerami kadry i trenerami młodych pokoleń następnych, są nauczycielami wychowania fizycznego i często pracują w różnych instytucjach, jakichś służbach specjalnych, biegają z bronią, bo to są zapaśnicy, chodzą do służb mundurowych, więc znam tych wszystkich ludzi fajnie, ale ci, którzy zostali przy sporcie czynnym i akademickim, bądź takim z młodzieżą pracują na co dzień, to zapraszają, często się widujemy. Także fajnie, bo mamy ciągle kontakt.
0: Nim porozmawiamy o twojej płycie bardzo, bardzo niezwykłej, no to ciąg dalszy rozmowy o twoich pasjach, bo tak, jest jeszcze wędkarstwo. Nawet znalazłem informację, że zajęłeś drugie miejsce w zawodach wędkarskich aktorów.
1: Tak było. Jakiś czas temu pani Laura Łącz, która organizuje od wielu lat te zawody wędkarskie aktorów imienia Mariana Łącza, i dostałem zaproszenie kilka lat temu, ponieważ lubię wędkować i to jest taki czas, kiedy się spędza na łonie natury, trochę izolując się od tego wszystkiego, co otacza nas w tej pracy takiej medialnej. Natomiast ja to, co prawda, uprawiam wędkarstwo spinningowe i takie wyprawy bardziej preferuję gdzieś łodziami. W tym roku byłem w Szwecji, byłem też w Vancouver, byłem w różnych innych miejscach. Natomiast no, tam faktycznie karpie, aktorzy, jak się polosuje, to takie miejsce na stawiku, rybki nienakarmione, to się coś tam wyjmie. No udało się w tym roku, o mały włos jedna mi się rybka spięła, gdyby nie uciekła, to bym może wygrał te zawody, ale to taki przyjemny czas i rzeczywiście to wędkarstwo jest takim sportem, który się kojarzy ludziom z nudą, prawda? Się jedzie gdzieś tam nad wodę, siedzi, moczy tego kija w wodzie. Ja uprawiam takie bardziej sportowe, gdzie faktycznie jest dużo adrenaliny i trochę tego czasu trzeba poświęcić na szukanie tego drapieżnika, bo głównie na drapieżniki polujemy i oczywiście wypuszczamy później te ryby, bo to jest taka metoda catch and release, także zdjęcie ewentualnie, jak jest jakiś fajny osobnik jeszcze i do wody. No, dobry taki relaks nad wodą.
0: Ale chyba pasją, która najwięcej adrenaliny wyzwala, to jest latanie. Właśnie, co z pilotażem? Bo licencja jest, prawda? Kiedyś wspominałeś, tak, że musisz dorobić jeszcze uprawnienia akrobatyczne. Udało się?
1: Akrobacyjne. Tak, uprawnienia akrobacyjne, bo akrobatyka to jest zawsze nam się to wszystkim myli, ale faktycznie to są ćwiczenia na drążku, te wszystkie poręcze i fiflaki fikołki, ale akrobacje lotnicze ukończyłem, jestem, tak można powiedzieć, licencjonowanym akrobatą lotniczym, czyli akrobacje lotnicze mam wpisane w licencję, mam uprawnienie do tego, żeby nawet kogoś przewieźć takim samolotem.
0: Tylko nie rób beczki.
1: Beczki robię i to robię beczkę sterowaną, beczkę szybką. To są dwa różne rodzaje tych takich beczek, które trzeba zrobić, i te sterowane mi trochę gorzej wychodzą. Szybka jeszcze w miarę, ale te sterowane to tak trochę czasami tam na dopchnięciu po obrocie czasami mnie tam coś ściąga z trasy i muszę później poprawiać, więc to jest do poćwiczenia, ale trudny element naprawdę.
0: Ale państwo pewnie nie wiecie, że miłość do lotnictwa zaczęła się od obejrzenia filmu Katastrofa w Przestworzach. Czy moje źródła mówią prawdę?
1: No tak jest, no po prostu zafascynowało mnie to gdzieś, potem dostałem taki prezent na lot z symulatorem, ponieważ oglądałem wszystkie te Katastrofy w Przestworzach. Zawsze lubiłem latać od dziecka i powiedziałem sobie, że kiedyś może będę miał takie marzenie, bo to jednak chodziło o czas, też finanse, no trochę trzeba tam jakieś pieniądze w to włożyć, żeby turystycznie latać, bo nie mówię o licencji zawodowej, którą, no mogę ci tutaj zdradzić, że właśnie w tej chwili robię licencję zawodową lotniczą. Czy mi się to uda zrealizować i zrobić, zdać te wszystkie uprawnienia do tego, żebym móc latać na instrumentach, czyli ten IFR, uprawnienia do latania na instrumentach, to jest jakby kolejny krok w lotnictwie. Jeśli się uda, no mam na to 2 lata teraz, żeby to zrobić. Zobaczymy. Czasu słabo trochę.
0: Rafał Brzozowski, rozmawialiśmy o wielu, wielu talentach. Za chwilę porozmawiamy o tym chyba najważniejszym, czyli o talencie muzycznym. Rafał Brzozowski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: 101 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Rafał Brzozowski, czyli mężczyzna wielu talentów. Rozmawialiśmy o wędkarstwie, o lataniu, o zapasach. Dobrze, skupmy się na tym chyba najważniejszym talencie, najukochańszym, czyli na muzyce. Słuchaj, zacznijmy od początku, czyli od tytułu. Zielone I Love You.
1: Tak. To jest w ogóle, żeby wytłumaczyć ten tytuł, musiałbym jakby też wejść w genezę płyty, skąd ona się wzięła i dlaczego akurat takie piosenki powstały, bo rzeczywiście stwierdziliśmy, że może być to dobry też tytuł, taki troszeczkę chwytliwy, ale jednocześnie może też spowodować jakąś tam dyskusję. Różnie ludzie jakby rozumieją ten tytuł. Niektórzy mówią o ekologii, że może kocham ekologię. Tutaj są jakieś jeszcze takie różne skojarzenia z tym Zielone I Love You, ale tak naprawdę ta piosenka mówi o pieniądzach, tylko że jest to bardzo tak przewrotnie zawarte w tej piosence. To chodzi o to, że utwór traktuje o takich sytuacjach, moich obserwacjach dotyczących relacji ludzkich, też szczególnie damsko-męskich, i zauważyłem, że są w naszym otoczeniu kobiety czy panie, które, że tak powiem, dlatego Zielone I Love You zrobią różne rzeczy i bardzo lubią pewne korzyści materialne z życia, i myślę, że ta płyta generalnie traktuje o wielu moich obserwacjach, które widzę odnośnie social mediów, odnośnie tego, jak niektóre panie prezentują swoje wdzięki tam po prostu i jak to mniej więcej wygląda, co się klika, co się bardzo teraz sprzedaje, co jest takie troszeczkę nie w moim jakby guście, i uważam, że mam już coś tam do powiedzenia, jakieś obserwacje życia mogę zawrzeć w tej płycie. Są one dosyć ciekawie napisane, bo to wszystko napisał Maciej Kwiatkowski swoimi tekstami, a całość kompozycyjnie zawarł w tym wszystkim i zaaranżował Tomek Szczepanik, czyli wokalista grupy Pectus, i powiem szczerze, że jakby fantastycznie odczytał moje intencje, bo z jednej strony płyta jest takim troszeczkę podsumowaniem tego, co mam do powiedzenia po 40 latach swojego życia, różnych przemyśleń. Też traktuję o różnych moich prywatnych perypetiach, bo to jest rozstanie z partnerką, ale też w ogóle wieloletnią, więc i też z różnymi innymi osobami, kobietami, ludźmi, z którymi się przez lata spotykałem w różnych relacjach, i myślę, że tu jest czas, żeby to gdzieś opowiedzieć i zobaczyć, jakie są perspektywy. Absolutnie nie złośliwie tam się nie odgrywać na kimś, ale myślę, że pewne rzeczy są tutaj takie absolutnie powtarzalne u wszystkich. W każdym etapie życia ktoś trafia w jakąś toksyczną relację, ktoś trafia w jakieś różne zawirowania i potem nie wie, jak z tego wyjść, więc o tym nie są te piosenki na pewno.
0: Ja przez chwilę myślałem, że z tymi kolorami to będzie tak jak u Kieślowskiego, że będą po prostu kolejne części oznaczone różnymi kolorami.
1: Wiesz, to nawet może być dobry temat. Czerwone, niebieskie.
0: Kto to wymyślił?
1: Dobrze. Fajny pomysł, dziękuję.
0: Proszę bardzo. Jak się współpracowało z Tomkiem Szczepanikiem?
1: Fantastycznie. Powiem szczerze, że ja miałem długą przerwę, jeśli chodzi o płytę tak zwaną długogrającą, bo ostatnia płyta moja powstała w 2016 roku i to były Polskie Standardy, które zaaranżował wtedy Krzysiu Herdzin, i to były takie naprawdę klasyczne przeboje też, które na waszej antenie często słyszałem, ale w nowych wersjach. Także od tego czasu wydawałem różne piosenki, były to single, były to głównie jakby utwory pojedyncze. Nie miałem tak szczerze po prostu chwili, żeby odciąć się od swojej pracy, od tego wszystkiego, co mam na głowie. Pracy też związane jest z prowadzeniem programu w telewizji i wyjść do studia na jakieś 3 miesiące, żeby jakby powstała fajna, ciekawa płyta, która jest spójna stylistycznie i cała, to jednak trzeba na to trochę czasu poświęcić. Gdzieś się odciąć, gdzieś po prostu przemyśleć pewne sprawy, i tutaj wszedł z pomocą Tomek, który jest moim kumplem, przyjacielem, z którym się widywaliśmy podczas różnych koncertów, ale i też prywatnie, a to były wieczorki przy winie, jakieś opowieści, wyjazdy wspólne. Więc on widział, co się u mnie dzieje, co się u mnie dzieje prywatnie, jak ja pewne rzeczy przeżywam, znoszę, o czym chcę powiedzieć, i bardzo się cieszę, że pokazał tą pomocną dłoń. Zamknął się w studiu na jakieś 2-3 tygodnie całkowicie, naprawdę, to tak dosłownie po prostu, i stworzył te wszystkie piosenki. Potem jakby te historie zostały gdzieś tam spisane, Maciek Jadowski napisał słowa, on do tych słów komponował muzykę. Naprawdę wyszło to bardzo, bardzo dobrze i ja uważam, że odsłuchując te piosenki, kiedy przyjechałem do studia, nie miałem żadnych uwag. Praktycznie trafił w dziesiątkę. Słuchaliśmy dużo muzyki wcześniej. Dina Martina, Sinatry, Młynarskiego, Wodeckiego. Różne jakby były opcje mojego sposobu śpiewania. Stwierdziliśmy, że warto by było właśnie tak trochę niżej śpiewać. Nie wysoko, popowo, tak jak przyzwyczaiłem niektórych słuchaczy, więc ta płyta też jest dla niektórych ludzi zaskoczeniem, że to w ogóle inaczej brzmię tutaj, inaczej śpiewam, inaczej interpretuję te wszystkie rzeczy. Ona jest bardzo emocjonalna, więc pracował ze mną cały czas. Przy wszystkich nagraniach był Tomek i jakby słuchałem jego uwag, bo rzeczywiście one były mądre, one były fajne i mogliśmy tutaj pracować. I to nie chodzi o to, żebym ja udowadniał, kto jest lepszym wokalistą, kto inaczej śpiewa. On śpiewał zupełnie inaczej, ja śpiewam zupełnie inaczej i to było fajne, że znalazł taki moment, żeby wycisnąć ze mnie jak najwięcej. I myślę, że dlatego cieszę się z tej współpracy. Było naprawdę fantastycznie.
0: Rafał Brzozowski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: to promocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Raz, dwa, trzy.
10: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Rafał Brzozowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, album w swingującym, jazzującym klimacie. Słuchaj, wspominałeś o inspiracjach, czyli Frank Sinatra, Michael Bublé, ale ja tam słyszę, słuchaj, Zbigniewa Wodeckiego.
1: Tak, słychać Zbyszka Wodeckiego, to znaczy, ja myślę, że dobrze, bo wiesz,
0: bardzo dobrze.
1: Ja czytałem różne tam opinie i ludzie generalnie są zaskoczeni, faktycznie mówią, to super. Było też parę opinii takich, no więcej tutaj w tej twojej piosence jednej, drugiej, to jest Zbyszka Wodeckiego niż ciebie. Dlaczego tak jest? Ja mówię, z prostej przyczyny, ja po prostu bardzo lubiłem piosenki Zbyszka Wodeckiego i to nie z momentu, kiedy nagle ta jego płyta Mitch & Mitch się ukazała i potem mieliśmy przyjemność razem pracować przy Zacznij od Bacha, tylko jako mały chłopak słuchałem tej muzyki. Izolda, czy Lubię wracać tam, gdzie byłem, to są piosenki, które bardzo lubiłem prywatnie, absolutnie. Więc zresztą ja myślę, że to jest tak. Zbyszek zawsze żartował, że żeby zrobić karierę, trzeba zacząć od Bacha, bo znaczy od jakiegoś mocnego nazwiska, prawda, trzeba się z nim związać, on zaczął od Bacha. Ja uważam, że związanie się muzyczne ze Zbyszkiem Wodeckim to jest absolutnie dobry pomysł, tym bardziej, że utwór Lubię wracać tam, gdzie byłem, jestem przekonany, że był inspirowany piosenką My Way Franka Sinatry, bo zresztą nawet Zbyszek mi to powiedział, że tak mniej więcej była taka koncepcja, prawda, żeby to była podobna kompozycja. Także ja absolutnie cieszę się z tego, że Tomek napisał takie piosenki, w których można zaśpiewać to po swojemu, a to, że słychać tam głos Zbyszka, czy po prostu taką zbliżoną charakterystykę, może tak bym powiedział, no to nie jest jakiś żaden pastisz. Ja po prostu też tak śpiewam i tak mam naturalnie po prostu.
0: Ale nie... to jest komplement, to nie był zarzut, tylko to był komplement.
1: No ja bardzo dziękuję. Staram się śpiewać po swojemu. Tak faktycznie jest, że nie miałem może możliwości pokazania swojego głosu w piosenkach autorskich, jak on tak naprawdę rzeczywiście brzmi w tych rejestrach. No i to, że jest gdzieś tam zbliżony, komuś się dobrze to kojarzy, to dla mnie bardzo, bardzo fajnie, naprawdę.
0: Coś mi się wydaje, że ty o takiej płycie marzyłeś od dawna.
1: Tak, ja w ogóle myślę, że jeśli chodzi o muzykę, powiedziałem sobie, że nie będę się zamykał, bo ja cały czas patrzę na rynek jednak zachodni, nie patrzę mocno na rynek polski, który dla mnie jest specyficzny. Tam ludzie, którzy robią różne rzeczy, są wręcz pożądani. To są ludzie, którzy i pracują w telewizji, i prowadzą programy, grają w filmach, zdobywają nagrody i są świetnymi też artystami na scenie, wokalistami. Robbie Williams śpiewał wielkie koncerty i stadiony zapełniał, po czym wziął, nagrał płytę swingową i w ogóle z wielką radością założył frak i z orkiestrą pojechał w trasę. Nie ma z tym żadnego problemu. U nas, jeżeli robi się różne style muzyczne, to jest człowiek na taki troszeczkę albo tu się, no to ty jesteś prowadzący, czy ty jesteś wokalista, a ty śpiewasz pop, czy swing. Ja mówię, ja śpiewam to, co lubię. I natomiast wydaje mi się, że z wiekiem przychodzi taki moment, kiedy trzeba znaleźć swoje miejsce na rynku i wydaje mi się, że ja w tych utworach takich lekko swingujących, bo ja nie jestem jazzmanem, ja nie jestem jakimś takim wykształconym wokalistą, który będzie sobie w tym radził, ale było wielu artystów, którzy byli naturszczykami i wiem o tym dobrze z historii, czytając różne biografie. Frank Sinatra to też nie było człowiek, który był gdzieś po jakichś szkołach wielkich muzycznych, po prostu był wielkim naturszczykiem i genialnie swingował, więc robię to, co lubię, to, co kocham, to, co gdzieś tam w serduchu gra i myślę, że taki zatoczyłem takie troszeczkę koło przez ostatnie lata, bo były i piosenki popowe, była piosenka eurowizyjna, która była totalną już popową produkcją, a teraz wychodzę w granie z żywym zespołem i dobrze się z tym czuję. Naprawdę leży mi to fajnie w serduchu, leży mi to fajnie wokalnie i cieszę się, że taka płyta powstała, bo ona daje mi dobrą przestrzeń do jakiejś pracy na przyszłość.
0: Czy ty w zaciszu domowym lubisz posłuchać samego siebie?
1: Ja tę płytę obsłuchałem wszerz i wzdłuż w różnym momencie i tak, to jest płyta, do której czasami wracam. To jest taki rodzaj muzyki, która też mnie dalej inspiruje. Pokazuje mi, że jednak warto cały czas mieć w sobie dużo jakichś treści, które możemy przekazywać innym, muzycznych również, więc tak naprawdę ja jak mam chwilę, to sobie gdzieś tę płytę włączę. Co prawda cyfrowo, przyznam się szczerze, bo w domu mam płytę fizycznie i można ją odpalić, ale cyfrowo absolutnie sobie tutaj mam tą playlistę ustawioną i to też jest znak czasu, bo są w tej chwili auta, w których no nie możesz tej płyty po prostu włożyć, bo nie ma gdzie, bo nie ma nośnika do tego, żeby ją tam umieścić. Także tak bardzo ciekawy jest.
0: Skoro temat samochodu się pojawił, to zajrzyjmy do twojego schowka samochodowego, bo podobno to, czego słuchamy w samochodzie, mówi o nas najwięcej. Czego lubi posłuchać Rafał Brzozowski, jadąc daleko przed siebie?
1: A takie rzeczy, proszę. To musiałbym zajrzeć swoją playlistę, bo mam taką playlistę. To wiesz co, to ja to otworzę i będę czytał grupy, to od razu będę wiedział, co ci powiedzieć, bo tak z głowy od razu, bo to są kategorie. Dlatego, że sobie podzieliłem, jak na przykład jadę motocyklem, to mam co innego. Jak jadę samochodem, to mam co innego. I mam tak, house klimatyczny, jazz covers, popular songs, soul funk, zielone I love you, motocykl, jazz standards, vintage reggae, 80s cafe, no i tak dalej. O, i Zbyszek Wodecki na przykład jest i mam jakiś tutaj daily mix i tak dalej, więc dużo utworów też takich, które wyszukuję przez ten taki random, które dają te po prostu, to znaczy to jest tak, jak się wyszukuje jakieś tam tytuły, masz Johnny Hates Jazz, albo na przykład, nie wiem, bierzesz Eltona Johna z Dua Lipą, to po kilku takich utworach te streamingowe serwisy podpowiadają nam następne, które są kojarzone jakby z tym samym rodzajem muzyki. I dzięki temu trafiam gdzieś tam bardzo, bardzo dalej, dłużej na fajne rzeczy, które sobie zapisuję i odkrywam dużo muzyki. To jest fajne. To jest coś, czego wcześniej nie było i absolutnie z tego korzystam. Lubię to.
0: Rafał Brzozowski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Zaczęliśmy od sportu. Za moment spróbujemy połączyć muzykę ze sportem. Czy Rafał Brzozowski jest typem samotnika, czy raczej nadaje się do gier zespołowych? O tym w Radiu Złote Przeboje za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Rafał Brzozowski. Słuchaj, rozmawialiśmy o sporcie, rozmawialiśmy o muzyce. Spróbujmy jakby połączyć te dwa światy. No muszę zadać ci to pytanie. Czy ty się nadajesz do pracy zespołowej, czy raczej jesteś typem artysty samotnika? Pytam, byli emigranci, był zespół Mono, no a teraz od jakiegoś czasu kariera solowa jednak.
1: Wiesz co, ja myślę, że jednak stawiam na siebie, absolutnie. Ja jestem trochę indywidualistą i to się zgadza. Potrafię pracować w zespole, ale z doświadczenia wiem, że w tych wszystkich zespołach, w których byłem, musi być jeden samiec alfa, czyli ktoś, kto po prostu zarządza. Demokracja w zespole nie jest dobra, bo ja pamiętam sytuację, w której, wiesz co, sprzeczaliśmy się wszyscy pięciu kompozytorów, który utwór na singla ma pójść. No to była tragedia po prostu. Tam nie było jednej osoby zarządzającej, która mówi, słuchajcie, teraz robimy to. Każdy miał inny pomysł na wizerunek, każdy miał inny pomysł na siebie, na ten zespół, co mamy grać, jak mamy grać, mamy stać. To naprawdę trzeba mieć jakiś flow i wspólną drogę i te zespoły absolutnie się też kłócą. Ja podziwiam te, które przetrwały wiele, wiele lat, ale dużo jest takich przykładów zespołów, które grały ze sobą, potem się rozstają i kłócą na salach sądowych, bo każdy miał swoją wizję. Myślę, że jednak bycie artystą solowym jest dużym takim plusem dla mnie, bo właśnie nie muszę się gdzieś szufladkować i artysta solowy może brać udział w różnych projektach muzycznych. No i myślę, że solowo mi się po prostu udało bardziej. Z tymi zespołami gdzieś to wszystko było, grałem, występowałem, zdobyłem doświadczenie, ale jednak to solowo mi się dużo lepiej pracuje. No, może tak, bym to jakby to powiedzieć.
2: Poza tym nie pozwiesz samego siebie.
1: Tak.
2: Propos Alison.
1: To jest dobry argument. Może tego się trzymajmy, może dlatego.
2: Dobrze. Na pewno też trochę połapiemy się za słówka, bo słuchaj, kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś tak, zacytuję cię. Faceci często w tym biznesie odpływają, tworzą niszowe projekty, bronią się przed komercją i pozostają niezauważeni. Ty masz na koncie swoim, no, swego rodzaju przemianę muzyczną od wokalisty rockowego, takiego z chrypą, przez popowy repertuar, aż po jazzująco-swingujący. Słuchaj, a to jest raptem szósta płyta twoja, jeżeli dobrze policzyłem. Co będzie dalej?
1: A wiesz co, nie wiem. Ja myślę, że mi chodziło głównie o to, że są dwie dla mnie takie, jak obserwuję to wszystko. Tylko wiesz, jeszcze jedna rzecz. Ja czasami słucham sobie różnych wywiadów swoich sprzed kilku lat i powiem ci szczerze, że ja zupełnie inaczej wtedy myślałem. Całkowicie. To jednak jest doświadczenie życiowe. Ja wiedziałem wtedy może mało o showbiznesie, bo w niego wchodziłem z otwartą wiarą i taką nadzieją, że wszystko będzie cudownie i to są same superlatywy, bo człowiek marzy o karierze. A potem zobaczymy, jak działają wytwórnie fonograficzne, jaki to jest system pracy, potem jak działają rozgłośnie radiowe, a teraz wiem, jak działa telewizja i jak działają te rynki medialne, z którymi współpracuję. I mam troszeczkę inne jakby podejście do tematu i dalej uważam jednak, że są dwie drogi. Albo pracujemy niszowo, właśnie trzymając się jakiegoś undergroundu, czyli gramy tak, żeby jednak robimy swoje i nagle przychodzi taki moment, kiedy ktoś nas zauważa i gdzieś wypływamy z tym dalej. Czy to jest popularne w internecie, czy to są artyści, którzy grają biletowane koncerty, sprzedają pełne sale, ale nie są gdzieś tam bardzo popularni i medialni. I dzięki temu nagle się coś okazuje, że ktoś jest super popularny i wielką karierę zbudował. Albo jest druga metoda. Przechodzimy przez talent show, wyrabiamy sobie nazwisko, po prostu wydajemy płytę, która jak się staje sukcesem, to fantastycznie, bo tak u mnie się akurat stało. A potem, jak już mamy przestrzeń, możliwość robienia tego, co robimy, to robimy. Co prawda ten słuchacz czy widz jest trochę czasami zdziwiony, bo faktycznie mówi, wow, no ja czekam na piosenkę w stylu Tak blisko, a pan Brzozowski mi daje piosenkę gdzieś w pokoju hotelowym na przykład, nie? Co w ogóle, o co tu kaman temu gościowi? Ale jeżeli ktoś mnie zna, to widzi, że to jest jednak naturalne i to bardzo naturalne.
2: No i to sprawiasz wrażenie, jakby naprawdę ci to wielką radość, serce napełniała wielka radość.
1: No bo to jest radość, tak. Ja lubię, wiesz co, jak wychodzi nowa płyta, to jest takie muzyczne dziecko. Ja się bardzo cieszę, czekałem długo, powstawały demówki, one były naprawdę tak świetnie zrobione przez Tomka. Tam wszystkie instrumenty już były

0: się muzycznie i ta płyta taka jest osobista bardzo.
1: Słuchaj, czego mogę ci życzyć?
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest... Zawsze taki mały sucharek puszczam, że wiesz co, że warto życzyć sobie szczęścia, bo na Tytaniku byli wszyscy zdrowi, trochę szczęścia zabrakło jednak. Tak to jest. Więc może życzmy sobie szczęścia, bo tak naprawdę w tym jednym, już tak całkiem serio, słowie jest dużo zawarte. My tak mówimy to, wiesz, całkowicie sztampowo. Szczęścia, zdrowia. Ale jest człowiek, zobacz, człowiek szczęśliwy to jest człowiek, który jest zdrowy, bo jeżeli jesteś chory, to nie jesteś szczęśliwy. Jeżeli masz wystarczającą liczbę swoich zasobów materialnych, jedni chcą mieć dużo pieniędzy, jedni mniej, jedni chcą mieć takie rzeczy, drudzy coś tam, szczęśliwą rodzinę, kochających ludzi wokół, miłości, to są ludzie szczęśliwi. Jeżeli czegoś nie ma, nie jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli potrafisz powiedzieć o sobie, że jestem osobą szczęśliwą, to znaczy, że masz wszystko to, czego potrzebujesz do życia i tego tobie życzę i państwu też życzę.
1: A propos pieniędzy, jest takie bardzo ładne zdanie: nie miej więcej, miej mniej, nie mniej mniej.
0: Nie miej więcej. I jeszcze raz,
1: nie miej więcej, miej mniej.
0: Tak.
1: Nie mniej mniej.
0: Dobrze
1: myślenie.
0: Fantastyczne, cudowne, biorę, kradnę.
1: Rafał Brzozowski, pięknie dziękuję dzisiaj.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
9: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj będzie przede wszystkim o chórze opery i filharmonii podlaskiej, ponieważ obchodzi on właśnie 20-lecie swego istnienia. Z tej okazji spotkałam się z jego dyrygentką i kierowniczką artystyczną, profesor Violettą Bielecką.
10: To jedyny zespół w Polsce o podwójnym profilu działalności, zarówno filharmonicznym, jak i operowym. Śpiewa dzieła różnych epok, od baroku po muzykę współczesną XXI wieku. Chór, ponieważ bierze udział w spektaklach scenicznych, operach, operetkach, muzykalach, nie tylko wykonuje partie wokalne, ale również ma zadania aktorskie, bardzo trudne czasami i jej proste układy choreograficzne. To jest specyfika tego profilu podwójnego naszego zespołu. Spektrum naszej działalności stanowi również rozpiętość od awangardowej muzyki współczesnej, wykonywaj na przykład na warszawskiej jesieni. Nasz pierwszy koncert, wspominał, to był 2006 rok, kiedy powstał zespół. Po trzech miesiącach byliśmy już zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wykonywaliśmy tam pieśni maryjne Mikołaja Henryka Góreckiego i sięgamy od oper po muzykal, od muzyki dawnej po jazz. To bardzo wiele mówi o charakterze naszego zespołu. Nie ma tu sztywności, puryzmu, zamknięcia w jednej estetyce, w jednym stylu, w jednej wizji tego, czym powinna być muzyka choralna. Jesteśmy otwarci, ciekawi, autentyczni, dzieci wręcz z możliwością eksploatowania ludzkiego głosu. Wszystkich sposobów, przez które ludzie przez wieki uczyli się śpiewać razem.
9: To, co pani profesor wspomniała na początku, za tym wszystkim kryją się ludzie, czyli artyści. Czy ten chór jest taki stabilny w tej swojej historii 20-letniej? Jak zmieniał się na przestrzeni lat od początku powstania?
10: Zespół dojrzewał tak jak pięknie pielęgnowane drzewo. Wydawał powoli piękne owoce w postaci fantastycznych koncertów, prestiżowych sal koncertowych podczas najbardziej liczących się festiwali międzynarodowych. Dokonywał kilkudziesięciu nagrań telewizyjnych, płytowych i został zauważony przez krytykę nie tylko krajową, ale i zagraniczną, zgrabiając najwyższy poziom pułapów artystycznych. Stąd też liczne nominacje, nagrody, wyróżnienia Fryderyki, Muzyczne Orły i ICMI. Są to ludzie zatrudnieni na etatach. Praca artystów chóru trwa 8 godzin dziennie. Jest to przerywany czas pracy, 4 rano, 4 wieczorem, ale podzieliliśmy to w ten sposób, że próby poranne są próbami albo sekcyjnymi, albo próbami tutti, a wieczorne stanowią ich indywidualne przygotowanie do pracy porannej. Więc w zależności od repertuaru utrwalamy materiał w czasie prób rannych, a sami przygotowują się indywidualnie podczas prób wieczornych, czy to w pomieszczeniach domowych, czy tutaj ćwiczeniówka.
9: Czy mocno zmienił się skład zespołu? Te 43 osoby, jeśli dobrze pamiętam, które pani wybrała 20 lat temu. Ile z nich jest teraz w chórze?
10: Myślę, że koło 40, ale chór liczył swojego czasu. Pamiętam, jak przenieśliśmy się do nowego gmachu, 80 osób. W tej chwili ograniczono nam ilość miejsc. Jest 67 osób. Z tego przetrwało, można powiedzieć, dzielnie od momentu powstania zespołu. Myślę, że koło 40.
9: Trudno chyba o taką stabilność w zespołach.
10: Ponieważ to jest profesjonalny zespół, etatowy, więc zmiana ludzi na stanowiskach to nie jest problemem. Każdy szanuje swoją pracę i jest z nami długie lata, niektórzy po 20 lat. Kto nie wytrzymuje presji, bo jest bardzo dużo pracy, po prostu rezygnuje. Plany rodzinne, artystyczne, bywało tak, że ludzie wyjeżdżali do innych miast, tam znajdowali również pracę, byli zatrudniani w operach, w filharmoniach, także takich ludzi sporo się przeminęło przez zespół.
9: Ale ci, którzy zostali, doceniają niezwykłą atmosferę, jaka panuje w waszym chórze.
10: Musi być dyscyplina i zaufanie pełne, bo inaczej bez tego nie osiągnęlibyśmy wyników, które osiągnęliśmy w ciągu tych 20 lat. Musi być więź, musi być rodzinna atmosfera, dyrygent musi być i równie przyjacielem, nie tylko przewodnikiem w sferze muzyki, ale również trzymać dyscyplinę, być przygotowany do prób i wiedzieć, czego chce i czego może wymagać od swoich pracowników.
9: Jak pani myśli, chórzyści się pani boją?
10: Myślę, że nie. A to nie chodzi o strach, bo strach powoduje, że człowiek nie jest sobą, a jeżeli nie jest sobą, to nie śpiewa, nie jest wrażliwy, boi się wszystkiego, co zrobi, więc ja im daję pole do popisu. Wyzwalam w nich to, co w nich najlepsze, talent, muzykalność, wrażliwość i świadome operowanie głosem. I to jest chyba najpiękniejsze, że możemy osiągać piękne i wysokie cele. A myślę, że przez tyle lat wypracowaliśmy sobie wzajemną drogę artystyczną. Swoje efekty osiągamy właśnie przez to, że pracujemy dużo, mamy różny repertuar, różnorodny, jesteśmy przygotowani i bardzo elastyczni na wszystkie wymagania, które stawiają nam również inni dyrygenci.
9: Czy czas przed premierą jest jeszcze bardziej intensywny? Jak wyglądają wtedy próby inaczej?
10: Dziękuję za to pytanie. Jeżeli przygotowujemy utwór a cappella na przykład, to jest troszkę krótszy proces, zwłaszcza, że śpiewamy te utwory z nut. Natomiast proces przygotowania do premiery to są próby sekcyjne. Przede wszystkim to jest poznanie libretta, tłumaczenie tekstu, próby sekcyjne polegające na przyswojeniu partii głosowych, fonetyka podana w danym języku, bo śpiewamy w różnych, nie tylko po polsku, po włosku, po francusku, po niemiecku, po rosyjsku bywało, teraz są inne czasy, prawda? Po czesku. To są języki, których używamy w operach. Trzeba podać fonetykę. Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, to się zaprasza odpowiedniego lektora językowego. Potem łączymy to z fortepianem w całościowe fragmenty, czyli próby tutti. Jak już umiemy, trzeba to przyswoić na pamięć. Proces trwa pół roku. Jak przyswoimy na pamięć, wchodzi na próby reżyser, który opowiada swojej koncepcji, pokazuje nam obrazy scenograficzne. Zaczynają się próby reżyserskie i w tym momencie to, co zrobiliśmy na pamięć, raptem ulatuje gdzieś. Musi być ta synchronizacja ruchu aktorskiego, czy ruchu choreograficznego, jakiegoś lekkiego tańca, nie wiem, obrotów i tak dalej, zsynchronizowana ze śpiewaniem, z przyswojoną partią na pamięć. Zanim to się ułoży, to jest półtora miesiąca. I potem wchodzą próby już po reżyserskich, sceniczne, pełne scenografii, w kostiumach, próby generalne, no i premiera. Proces trwa generalnie rok. Kwestia pamięci, to jest bardzo ważne w tym zawodzie artysty chóru. Świetna pamięć do przyswajania dużych partii materiału muzycznego i tekstu w różnych językach. To jest bardzo trudne. Różne zadania są aktorskie na scenie. Scena walki na przykład w Wesper, czy lekki taniec w Strasznym Dworze, to akurat był Krakowie, kiedy było trzeba tańczyć i śpiewać. To jest trudne, żeby wykonać to tak, jak sobie zażyczył reżyser.
9: Z wielką dumą o swoim zespole, czyli chórze opery i Filharmonii Podlaskiej, opowiada dzisiaj jego dyrygentka i kierowniczka artystyczna, profesor Wioletta Bielecka. Muzyka, podobnie zresztą jak i cały świat, rozwija się bardzo intensywnie, się zmienia. Czy w operze też odczuwacie ten powiew nowoczesności? Bo zajmujecie się głównie klasyką, ale...
10: Mieliśmy okazję jako instytucja zamówić u pana profesora Pawła Łukaszewskiego operę współcześnie pisaną Joasz Król Judzki do libretta XVII-wiecznego librecisty Pietro Metastasio. Trochę było tu muzyki klasycznej, trochę muzyki filmowej można było w tym odnaleźć. Opery współczesne są trudne. Nie sięgaliśmy jeszcze do oper Krzysztofa Pendereckiego, który miał okazję poznać w 2009 roku i zaprosić do wspólnych projektów. Dzięki temu wypłynęliśmy też, bo osobowość samego maestra i kompozytora i dyrygenta pociągnęła za sobą nagrania jego symfonii dwóch, które znajdują się w całym zestawie jego 8 symfonii. Myślę, że trzeba by było sięgać do takich rzeczy. Wymaga to wielkiej pamięci, ogromnego talentu wykonawczego, bo one są bardzo trudne i trudne również do przyswojenia melomanom, zwłaszcza na Podlasiu. To myślę, że za 20 lat ewentualnie można sięgnąć do repertuarum oper współczesnych kompozytorów. A rzadko kto je pisze przede wszystkim. Trudne wyzwanie, bo to jest rozbudowane libretto, do tego trzeba ułożyć muzykę, podłożyć tekst odpowiednio i zrobić taką dramaturgię, żeby muzyka była adekwatna do tego, co by mógł z tym wszystkim zrobić reżyser.
1: Wspominałyśmy tutaj o tym, że trochę zmian w chórze jednak jest. Czego pani szuka w nowych chórzystach?
10: Przede wszystkim umiejętności świadomego operowania w głosach, w różnych rejestrach, dynamikach. Przynajmniej dobre czytanie nut głosem. Zdolność do wzajemnego słuchania, bo tutaj nie ma solistów. Musimy się zlać w jedną całość w danych głosach, a i potem w całej harmonii. W miarę prawidłowa intonacja, czyli czystość śpiewania i dostrajania się do danej grupy, barwy, brzmienia, czyli rezygnacja z solistycznego śpiewania na rzecz wtopienia się w nie, w brzmienie grupy. Poza tym, jeżeli ktoś przychodzi na takie przesłuchanie, to również od wejścia widać jego cechy psychofizyczne i osobowościowe. W jaki sposób się przedstawia? Czy szybko reaguje na przykład na uwagi prowadzącego przesłuchanie czy próbę dyrygenta? Czy jest skoncentrowany? Czy umie sobie radzić z tremą? Bo właściwie cały czas jesteśmy na scenie, jeżeli nie podczas koncertów, to podczas spektakli. Czy ma dobrą pamięć? Przyswaja sobie w czasie tego okresu próbnego, bo trwa 3 miesiące, materiał, który musi nadrobić, a jeżeli wznawiamy jakieś spektakle, no to jest bardzo duży materiał pamięciowy, żeby ogarnąć to w ciągu 3 miesięcy. Czy posługuje się świadomie i dobrze fonetyką w różnych językach, bo w takich śpiewamy, czy ma dobrą kondycję, czy potrafi długo stać na scenie lub poruszać się w kostiumach na scenie. Dużo cech musi mieć taki chórzysta.
1: Poważne wyzwanie.
10: Tak, no a jeszcze coś ważnego, czy potrafi znaleźć się w grupie i przystosować się do niej, czy szanuje drugiego człowieka, to jest bardzo ważne, czy jest wrażliwy, nie tylko na drugiego człowieka, ale na dźwięk, na frazę, na dynamikę i na to, co się do niego mówi i co się od niego żąda.
1: Na początku rozmowy mówiła pani profesor o repertuarze, waszych osiągnięciach, płytach, czy przy tak ogromnej ilości osiągnięć, takie pytanie o to, co było największym wyzwaniem, czy co wzbudziło największe emocje, sentyment, będzie takim, na które pani będzie umiała znaleźć odpowiedź po tylu latach.
10: Uwielbiam zaskakujące i trudne wyzwania. Im utwór wymaga więcej pracy, tym bardziej się go pamięta. I szczególnym sentymentem darzę spotkania z współczesnymi kompozytorami. Właśnie najtrudniejsze to jest żyjący, prawda, kompozytor, który potrafi jeszcze przekazać kilka uwag, jeżeli jest podczas nagrania, czy podczas prób do koncertu. I bardzo cenię sobie spotkania i twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Wykonaliśmy w sumie bardzo dużo jego dzieł razem z kompozytorem pod jego dyrekcją, czy Pawła Łukaszewskiego. Wspominam jego pieśni kurpioskie. Wykonanie Halki Stanisława Moniuszki we włoskiej wersji językowej to szczególnie zapadło mi w pamięci i z wielkim sentymentem do tego podchodzę, bo nie dość, że nagraliśmy to do Fondoteki Narodowej i jest to na Spotify'u, to oprócz tego w czerwcu była premiera, u nas zarówno prapremiera światowa wersji włoskiej, to premiera polska, ale to właściwie Halka wszędzie, że jest wystawiana. I to było absolutnie w wersji włoskiej wydarzenie historyczne o znaczeniu międzynarodowym. I to jakby najbardziej zapadło, chociaż tego było mnóstwo i trudno mi w tej chwili zliczyć, ile było takich momentów i co było dla mnie ważne, a co nie. Wszystko jest ważne, prawda? Jeżeli sprawia mi wielką satysfakcję i przyjemność dla moich wykonawców, jak i również słuchaczy. Nagrania kantyków supraskich to są sakralne utwory odnalezione przez pana burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego. Odnalazł je w Bibliotece Wileńskiej, w Uniwersytecie Wileńskim. Zrekonstruowano je, bo były niepełne 3 głosy odnalezione. Dopisała pani profesor Szumielina z Ukrainy jeszcze 3 i nagrywaliśmy je dosłownie 2,5 roku. To było 49 utworów sakralnych. Wyszły z tego 3 album trzypłytowy, zauważony zresztą, bo otrzymał Fryderyka swojego czasu. To była bardzo żmudna praca. To była muzyka z okresu baroku, więc wymagająca niedużej obsady, ale za to umiejętności wokalnych wysokich.
1: A jakie wyzwania jeszcze pani przed swoim chórem stawia?
10: Zawsze te same. Dyscyplina, dużo pracy, cierpliwość, pasja. Ja nie zmieniam swoich wymagań i mam przez 20 lat takie same, a dzięki temu jakoś poziom udaje się nam zachować.
1: Z okazji jubileuszu, jak będziecie świętować?
10: Będzie to muzyka filmowa, w pierwszej części muzyka a cappella, a w drugiej z udziałem naszej wspaniałej orkiestry.
1: Kiedy już?
10: Zapraszam, 9 października.
1: Tak, jesteście gotowi?
10: Przygotowujemy się od sierpnia, od początku sierpnia do tego przedsięwzięcia, bo jest ono wymagające.
1: To, czego pani można teraz życzyć z okazji jubileuszu, to jak najwięcej lat, sił i wytrwałości, kolejnych sukcesów i wyzwań.
10: Dziękuję, postaram się nie zawieść ani słuchaczy, ani swoich wychowanków, bo warto być z nimi, bo są niezastąpieni, fantastyczni i niepowtarzalni.
1: W Radiu Złote Przeboje gościła dzisiaj dyrygentka i kierowniczka artystyczna Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Już w najbliższy weekend odbędzie się 16. edycja akcji Białystok Biega. Ma ona zgromadzić rekordową liczbę uczestników. Na listach startowych jest ponad 4,5 tysiąca osób. Limity miejsc w biegach na 5 i 10 kilometrów wyczerpano, a na chętnych czekają jeszcze ostatnie miejsca w biegach dla najmłodszych. W sobotę dzieci opanują trasy, wieczorem wystartuje nocna piątka, a w niedzielę biegacze zmierzą się w szybkiej dysze na 10 kilometrów.
8: Aktywnie w Białymstoku.
1: Uczennice i uczniowie szkół zawodowych w województwie podlaskim do 30 września mogą składać wnioski o stypendia. Można dostać aż 7 tysięcy złotych, które będą wypłacone w 2 równych transzach. Wsparcie trafi do 400 uczniów i uczennic, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
11: Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z 2 przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobro. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim. Te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać, zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować.
1: Jak istotne jest to wsparcie, przekonuje członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
12: Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający, jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym, bo przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
9: Wnioski o stypendia można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, mówi jego dyrektor Hubert Ostapowicz.
13: Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. O porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie ma już z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
1: A na jakie zawody w województwie podlaskim jest największe zapotrzebowanie? O kogo pytają pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?
13: Takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymienić tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego.
1: Jak podkreśla dyrektor Hubert Ostapowicz, pracodawcy chętnie zatrudniają właśnie także absolwentów, czyli osoby bez doświadczenia zawodowego.
13: Dzisiaj nie jest to problem. Ani na tym naszym rynku, w sumie to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka. Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz. A ja przypomnę tylko, że uczennice i uczniowie szkół zawodowych wnioski o stypendium mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca września.
8: Istotne w Białymstoku.
1: Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę w nowym żłobku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej nr 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
14: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka, szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową, kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach, tak aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. I jeszcze powiem więcej, Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, tu jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze. Rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
9: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
15: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unicha współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję. Co ważne, inwestycja, która jest nie tylko żłobkiem, ale która również zawiera w sobie miejsce ukrycia na 150 osób. Także jest to inwestycja bardzo kompleksowa, już patrząc nawet na nowe przepisy. Inwestycja dofinansowana, tak już mówił pan prezydent, z programu Aktywny Maluch, ale również dofinansowana z odnawialnych źródeł energii, gdzie pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych na instalację odnawialnych źródeł energii na budynku, tak żeby jeszcze bardziej podkreślać nowoczesność tego żłobka. W związku z czym, po pierwsze, dziękuję dla Departamentu Inwestycji za to, że przygotował ten wniosek, za to, że realizował tę inwestycję, nadzorował tę inwestycję, ale również dziękuję firmie Unihouse za to, że w sposób tak sprawny przeprowadziła ją i dziś możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej, w trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była, oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy, stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji.
9: To już 10. żłobek w Białymstoku. Wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
9: Dzisiaj chciałabym Was zachęcić, abyście zajrzeli do antologii ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia pod tytułem Kraina swojego słowa. Ta książka to wyjątkowa podróż przez literackie Podlasie. Antologia opracowana przez Jurija Hawryluka gromadzi twórczość 77 autorów piszących po ukraińsku i w podlaskich gwarach ukraińskich. To poezja, proza i dramaty powstałe na przestrzeni ponad 100 lat. Książka przypomina, że historia regionu zapisana jest nie tylko w dokumentach, ale także w słowach, które budują pamięć, tożsamość i więź z miejscem, z którego pochodzimy. To niezwykłe wydawnictwo było prezentowane w Książnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku, mówi dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz.
16: Jest to antologia, która powstała w wyniku długiej, wytrwałej pracy pana Jurija Hawryluka, ukraińskiego historyka, poety, redaktora Zbiecka Podlaskiego. Wydanie tej antologii było możliwe dzięki temu, że Podlaski Instytut Naukowy we współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia uzyskał dotację na realizację zadania promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia w latach 2021-2023 i jednym z elementów tego zadania było właśnie przygotowanie i wydanie antologii Kraina swojego słowa. Jest to wyjątkowa antologia, ponieważ po raz pierwszy w jednym tomie zebrano piśmiennictwo z terenu od Łodawy po Ryboły i Trześciankę. Z tych terenów, gdzie funkcjonowały lub funkcjonują do dzisiaj gwary języka ukraińskiego. Gwar bardzo różnorodne. Od gwar bardzo archaicznych do tych już bardzo bliskich ukraińskiemu językowi literackiemu. Antologia liczy 77 autorów, ale geografia ich jest bardzo różnorodna. I cieszę się, że właśnie tutaj, w Książnicy Podlaskiej, która jest przecież regionalną biblioteką dla województwa podlaskiego, może być zaprezentowany ten dorobek literatury tego właśnie regionu południowo-wschodniej części obecnego województwa podlaskiego.
9: O wydawnictwie Kraina swojego słowa opowiada profesor Uniwersytetu w Białymstoku, doktor habilitowana Dorota Misiejuk, kierownik Zakładu Studiów Międzykulturowych i Regionalnych Wydziału Nauk o Edukacji.
17: Kiedy pierwszy raz tę książkę wzięłam do ręki, zdarzyła się rzecz dziwna i cudna. Ta książka, przez to, jak jest zrobiona i co w niej jest, to wciąga czytelnika i z każdej karty czytasz o czymś innym. W dowolnym miejscu można ją otworzyć, zawsze trafi się na tekst. Kiedy zaczniesz ten tekst rozczytywać, to zadziwia cię, że język każdej karty tej książki wydaje się być trochę inny. W efekcie tą książką można się bawić. Można się bawić przerzucając kartki. Redaktor zadbał też o ilustracje, które zadziwiają, zastanawiają, każą myśleć. To pierwsze tak obszerne opracowanie literatury ukraińskojęzycznej z Podlasia, które nie tylko dokumentuje twórczość lokalnych autorów, ale także staje się świadectwem pamięci i tożsamości całej wspólnoty. Redaktorem i współautorem antologii jest Jurij Hawryluk, poeta, historyk, publicysta, działacz ukraińskiej mniejszości w Polsce. Od wielu lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Nad Buchą i Narwoju, konsekwentnie dokumentującego życie kulturalne i literackie społeczności ukraińskiej na Podlasiu. Jego pisarstwo jako historyka wyróżnia się odpowiedzialnością i głębokim zakorzenieniem w perspektywie tożsamościowej. Ukazuje Podlasie jako przestrzeń wielojęzyczną, wielokulturową, pozwalając spojrzeć na literaturę jako na dokument pamięci i głos wspólnoty. Twórczość Jurija Hawryluka jest ważna i odpowiedzialna, ponieważ zawsze obecny jest w niej cichy, lecz wyraźny fundament. Ukraińska perspektywa tożsamości mieszkańców Podlasia. To właśnie ona sprawia, że jego pisarstwo nie jest jedynie literaturą, ale także świadectwem pamięci i głosem wspólnoty, która przez wieki uczyła się żyć na styku kultur i języków. Literatura w jego ujęciu może być jednocześnie osobista i wspólnotowa, zakorzeniona w miejscu, a zarazem otwarta na świat. I to czyni ją frapującą, ciekawą i oryginalną. Przedstawiając Państwu Jerzego Hawryluka, trudno nie sięgnąć po określenie ważny dla. To typowa podlaska konstrukcja, której nieświadomie, zgodnie z melodyką i akcentem używamy. Wydaje się jednak, że bardziej trafne w określeniu Jerzego są przymiotniki, które pochodzą i wychodzą z źródła, z korzenia języków wschodniosłowiańskich. Ja znalazłam takie dwa słowa, Jurij. To jest poważny i sławny. Poważny po polsku należałoby przetłumaczyć jako poważny i dostojny, ale nie tak jak w języku polskim dostojny, to znaczy patetyczny, ale to nie jest po ukraińsku patetyczne słowo. Ono brzmi elegancko, ale swojsko. Natomiast sławny oznacza chwalebny. Mniej ma wspólnego z popularnym. Oznacza znamienity i zasłużony. Antologia jest nie tylko zbiorem tekstów, lecz także manifestem programowym dowartościowującym lokalne doświadczenia i język, który przez wieki kształtował życie mieszkańców Podlasia. Ta książka to artefakt w kulturze naszego pogranicza. To świadectwo pracy Jurija, ogromu pracy źródłowej, pomysłowości i uważności redaktorskiej, a zarazem serca historyka i wrażliwego artysty, poety. Historyczne znaczenie tej książki polega przede wszystkim na dowartościowaniu naszego, lokalności, regionalności, pograniczności języka i mowy w kręgu literatury. Nasze doświadczenie. W sensie naszych sąsiadów znajomych, opowieści i wspomnienia, dotąd przekazywane ustnie, zyskały status literatury. Po drugie, antologia zapisuje doświadczenia naszej wspólnoty przez naszych ludzi, a nie przez zewnętrzne spojrzenie. Dzięki temu możemy zobaczyć siebie jako grupę kulturową, posiadającą własne dziedzictwo. Jurij Habreluk zebrał w książce obraz świata podlaskiego Ukraińca. Antologia obejmuje twórczość prozaików i poetów, piszących zarówno gwarą, jak i znajdziemy tam utwory pisane językiem literackim. Tematyka jest różnorodna. Jak pokazują prowadzone już badania, bo proszę Państwa, ta antologia jest już przedmiotem analiz i badań językoznawców. Główne wątki, które znajdziemy w tej książce, wątki pisarskie, wątki, które Jurij ułożył i zebrał, to jest identyfikacja. To są teksty, które zadają pytania, kim jesteśmy, z kim się utożsamiamy. To są wątki mowy ojczystej. Teksty mówiące o aspiracjach do języka, o afirmacji mowy wsi. Kolejnym wątkiem jest wiara. Odniesienia do prawosławia, tradycji świętowania, przeżywania obrzędowości. Wolność to kolejny wątek i wolność rozumiana jest tutaj jako zakorzenienie i możliwość mówienia własnym głosem. Wreszcie ostatni wątek, miłość do kraju rodzinnego. To są teksty o przywiązaniu do Podlasia. No i teraz nie wiem jak powiedzieć, bo z perspektywy i w tradycji polskiej mówi się do mowy matczynej. Natomiast wiem, że Jurij mówi o mowie ojczystej zawsze. W każdym razie zostajemy w kręgu rodziny, tak czy inaczej. Antologię poprzedza wstęp, napisany po ukraińsku, który jest czymś więcej niż tylko wprowadzeniem. To popis pisarski i dowód wielkiej kompetencji w analizowaniu dziejów języka w tradycji ukraińskiej. Można go czytać również jako manifest programowy Ukraińców Podlasia.
9: A jak powstała książka? Mówi jej redaktor Jurij Habreluk.
18: Korzenie tej książki, która jest owocem, zaczęły wyrastać 40 parę lat temu, ponieważ zanim zdecydowałem obrać szlak, drogę historyka, pierwsze swoje refleksje, emocje na temat własnej przeszłości, własnej tożsamości, ówczesnego dnia codziennego i święta zacząłem wyrażać właśnie w wierszach pisanych rodnoju mową, mową baćkowskiego poroha, matryńskiego słowa. Później z przyjemnością zresztą stwierdziłem, że tutaj na terenie obecnego podlaskiego województwa, tak, danego białostockiego, na terenie pomiędzy Bugiem, Białowieską Puszczą, a północnymi brzegami Narwi, pierwszym, kto publikował jakieś swoje właśnie poetyczne próby, był Wasyl Bielokozowicz, prosty, jak to się mówi, prosty selanin, tak, z Widowa Kolubielska, w którym zresztą też urodził się mój ojciec, także można powiedzieć, że był on w jakiś sposób naszym prekursorem. Zresztą w jednym ze swoich wierszy, które znalazłem w rękopisie, napisanym gdzieś tam na jakimś worku po cukrze, były takie słowa, że nasza mowa staraja i dawnia, staraja Kijowska Ruś, swojeją mową my mówili, będziemy mówić. I wtedy jakraz przez poezję trafiłem do Krakowa, bo był wtedy konkurs młodych twórców kultury ukraińskiej organizowany przez Ukraińskie Towarzystwo Splesze Kulturalne koło w Krakowie. Pojechałem na finał tego konkursu. No, zostałem namówiony, żeby zacząć studia jakraz w Krakowie. Ten program nauczania był taki bardzo ogólny, a mnie interesowała przede wszystkim historia Podlasia, szukanie przyczyn takiej, a nie innej naszej sytuacji. Także studiowałem głównie w bibliotece, a nie na wykładach. No i wtedy też zaczęły mi trafiać w ręce pierwsze utwory właśnie pisane po ukraińsku, pisane przez ludzi urodzonych w moich okolicach, Bielsk, Hajdówka, które były drukowane w tygodniku Nasze Słowo, który zaczął wychodzić za tej fali odwilży, kiedy partia komunistyczna, która Ukraińców jak mogła po wojnie gnębiła, była akcja Wisła, wysiedlenia, zaczęła jakby pokazywać tak zwaną ludzką stronę. I wtedy powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ukraińskie, którego koło zaczęło później działać w Kleszczelach, tak samo i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie, które wydawało gazetę Niwa i właśnie w tej gazecie, tygodniku na początku lat 70. też pojawiła się literatura pisana po swojemu, znaczy pisana przez ludzi z powiatu bielskiego, z powiatu hajdowskiego i także moja aktywność na polu historyka wiązała się, przeplatała z moją aktywnością na polu poety. Trochę też próbowałem pisać prozą. No z początku to było tak, że kiedy dopiero zaczynałem się wgłębiać w tą historię, więcej mogłem powiedzieć w poezji, tak, swoje emocje wyrazić, stosunek do przeszłości i później już zaczął się raczej okres twórczości właśnie takiej historycznej, do której w roli literaturoznawcy troszkę, tak, no bo jestem oczywiście w tej dziedzinie no, takim troszkę amatorem, właśnie dzięki temu projektowi, który był poświęcony językowi ukraińskiemu na terenie tutaj południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.
1: Dzisiaj w naszej audycji opowiadamy o piśmiennictwie ukraińskim Podlasia na bazie antologii Kraina swojego słowa. Znamy już recenzję profesor Doroty Misiejuk oraz korzenie powstania tego wydawnictwa, o których mówił redaktor Jurij Hawryluk. W dalszej części audycji będzie jeszcze więcej na temat zawartości książki, ale też dowiemy się o inspiracjach redaktora tomu oraz o tym, między innymi, jak rodziła się jego świadomość językowa.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Wracamy do tematu ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia na podstawie wydawnictwa Kraina swojego słowa, którego redaktorem jest poeta i historyk ukraiński Jurij Hawryluk.
18: Kraina swojego słowa to już jest taki produkt czysto lokalny. Obejmuje on tylko jakraz tych autorów z tej podlaskiej części obecnej. No, można powiedzieć, że utwory części tych poetów, którzy są tutaj publikowane, także jakieś eseje na tematy literackie były też drukowane w prasie czy w wydawnictwach seryjnych o charakterze literackim w Kijowie, w Lwowie, tak samo i w wydaniach, które ukazywały się w diasporze ukraińskiej. Także ta twórczość literacka jest znana szerzej nie tylko w samym regionie, ale tak samo i w tym środowisku ukraińskim, które teraz rozprzestrzenia się. No i dzięki internetowi ma związek ze sobą, niezależnie od miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca twórczości.
1: A kto szczególnie powinien zainteresować się Krainą swojego słowa?
18: Z jednej strony jest to adresowane do tych ludzi miejscowych, ale też no, do wszystkich, których to może zainteresować. Nie? Dlatego, że część z tych ludzi, powiedzmy, pisała tylko z intencji, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Jest to w sumie taka literatura korzeni w znacznej mierze, ale też są tutaj wśród autorów osoby, które były już ukierunkowane przez swoją ukraińską świadomość, ukraińską tożsamość na tworzenie literatury, która by się wpisywała w szerszy kontekst. Zresztą są tutaj no, jak raz przede wszystkim wspomnienia uczestników państwowo-twórczych działań w latach 1917-1921. Są też utwory autorstwa działaczy ukraińskich organizacji politycznych z okresu międzywojennego. Jest tutaj reprezentowany Stepan Makiwka, który był posłem Sejmu w latach 22-28. Książka ma to do siebie, że może służyć i nam, i może służyć wszystkim. Jest to tak jakby posłanie. Posłanie z Podlasia do całego świata. Można może porównać do tych takich dawnych latopisów, gdzie były częściowo takie lapidarne zapisy typu, że tam w roku takim i takim gdzieś tam ktoś poszedł, wojował czy zmarł z książęcej rodziny, ale były też i takie większe opowieści o charakterze na polu literackiego, czy też nawet jakieś moralitety opierane o Pismo Święte, jakieś opowieści o czynach dzielnych, na przykład, które miały miejsce w XIII wieku, tutaj na tym terenie. Może nie o Bielsku, chociaż o Bielsku też w tych latopisach jest informacja, ale na przykład o jakimś dzielnym naczelniku wojskowym z Brześcia. Była to jakaś taka jakby opowieść, pewnie krążyła ustnie, została zapisana przez latopisarza, który pracował też niezbyt daleko od nas, czyli w Chełmie, który był wtedy książęcą stolicą, później stolicą króla Daniela, który w 1253 roku był koronowany w Drohiczynie na króla. Także to jest ta historia, no dzięki tym na polu historiograficznym, na polu literackim dziełom, znana nam dzisiaj jest, no w sumie fundamentem tej naszej przeszłości, widzenia tej przeszłości, bo my patrzymy na to, co było przed tysiącem czy pół tysiące lat dzięki tym ludziom, którzy coś zapisali. Oni pisali zarówno dzieła literackie, ale też i dokumenty o charakterze, powiedzmy, własnościowym, majątkowym, ale z tego wszystkiego wyciągamy wnioski, czytamy ich imiona, tak staramy się odtworzyć tą historię, która jest tym, co zapomniały przeszłe pokolenia. Tutaj są utwory, które opisują zarówno przeszłość, ale też i tą naszą teraźniejszość. Zresztą w prozie jest to taka teraźniejszość bardziej opisowa, w poezji jest to teraźniejszość emocjonalna, przeżycia i osobiste, ale też i takie, no właśnie z pogranicza i osobistego i publicznego. No ja przede wszystkim patrzę na to wszystko jako historyk. Tytuł jest już jednoznaczny, Kraina swojego słowa. Nie trzeba być wielkim filologiem, żeby się zorientować, że to chodzi o język ukraiński. No i tutaj jest to ujednoznacznienie. Antologia ukraińskomownego pismysła Pidlasza. Znaczy, no, nie ukraińskiego, a ukraińskomownego, dlatego że pisali ludzie o różnych zapatrywaniach, różnych przekonaniach. Zresztą pogląd na swój język może się zmieniać z zdobywaniem nowych wiadomości, nowych informacji. Ja na przykład nie byłem indoktrynowany w jakiś sposób, że tak powiem, w domu na temat naszej narodowości, świadomości. Mieszkałem w Bielsku, ale nie w samym mieście, tylko na tak zwanej kolonii, więc bliżej mi było do szkoły przez jedną wieś niż do szkoły w centrum Bielska, więc chodziłem na wieś. W pierwszej klasie przyszedłem do szkoły, w której nauczyciele wszyscy mówili po polsku, no i spodziewali się tego samego po nas, tak? No ja z językiem polskim jakieś tam osłuchanie miałem, bo było w domu radio, ale przez jakieś 2-3 tygodnie to się w ogóle nie chciałem odzywać, no bo to była dla mnie jakby sytuacja taka nienormalna. Znaczy, no, niby nie było normalna, ale z mojej emocjonalnej strony to tak nie było. Zresztą z tego, co wiem, starsi, powiedzmy moi koledzy, którzy też do takich wiejskich szkół chodzili, to stykali się z taką sytuacją, że w pierwszej klasie wszystkie przedmioty były nauczane po białorusku. Tak, chyba poza językiem polskim może. To był rok 71, już takich sytuacji w szkołach nie było. Język białoruski był już tylko nauczany jako dodatkowy. Od drugiej do czwartej klasy uczyłem się białoruskiego. Później nas przeniesiono już do szkoły zbiorczej gminnej w Bielsku. No i zeszyt do języka polskiego podpisałem język polski. Nauczycielka języka polskiego popatrzyła na to i mnie zrugała, że tam ma być napisany język ojczysty. Także no tutaj mamy znowu nową sytuację. No zacząłem się orientować co, gdzie, jak już jak byłem w liceum. Jakraz to był taki 82 rok, kiedy okazało się, że jest też jakaś grupa w Bielsku ludzi, którzy mają zapatrywania podobne do moich, czyli no, że to jest oczywiście język ukraiński, ten, którym się posługujemy na co dzień. Zresztą, jak już powiedziałem, no nie trzeba być wielkim filologiem, wystarczy wziąć, poczytać trochę ukraińskiej literatury. Także no, w sumie pierwsze, co ja zacząłem jak raz wtedy, kiedy jakby zaczął się ten proces formowania takiego środowiska ukraińskiego w Bielsku, mieszkańców Bielska, to była przede wszystkim młodzież szkolna, studencka. Zacząłem oczywiście kupować książki ukraińskie. No pierwszą kupiłem, no będąc już właściwie dorosłym człowiekiem. W szkole podstawowej, w liceum byłem zawziętym czytelnikiem, no ale wszystko to były książki w języku polskim. Natomiast właśnie pierwsze moje lektury ukraińskie to było rok 82. Jakraz z tych książek mogłem się zorientować, jaki jest stosunek naszej gwary do tego języka literackiego. Później już będąc studentem, miałem dzięki bibliotece dostęp do literatury ukraińskiej z różnych okresów. Z XIX wieku, kiedy istniały faktycznie dwa warianty ukraińskiego języka literackiego, czyli wariant taki naddnieprzański, kijowski, który pisał i Szewczenko, i Panteleimon Kulisz, który jest twórcą obecnego alfabetu ukraińskiego, ale był też wariant galicyjski, który pisano we Lwowie. Zresztą taka jest ciekawa sytuacja, że najwybitniejszy historyk ukraiński tego czasu pochodził z Naddniepsza, zresztą rodził się w Chełmie. Jego główne dzieło życia, czyli Historia Ukrainy, Rusy, była wydawana we Lwowie, bo tam on zajmował katedrę na Uniwersytecie Lwowskim i te jego książki wychodziły jak raz w tym wariancie galicyjskim. Ta ukraińszczyzna galicyjska miała cechy charakterystyczne także i dla tutaj gwar podlaskich. Można powiedzieć, że Podlasie to jest taki region z jednej strony, gdzie są widoczne związki językowe zarówno z Naddnieprzem, ale tak samoż i z tą tak zwaną Galicją. Zresztą ten obszar gwar dialektu zachodniego, wchodzącego w skład takiej większej jednostki filologicznej, dialektologicznej, czyli narzecza północnego, które ciągnie się tutaj od, no prawie że spod Warszawy. Sokolów to jest już województwo mazowieckie, aż za Czernichów. Ludzie, którzy powiedzmy z tego pasa dialektycznego czytają utwory pisane jak raz gwarami podlaskimi, mówią, że to jest dla nich bardzo bliskie, no bo to jest to samo narzecze. Oczywiście po pierwszych takich lekturach tej literatury ukraińskiej pisanej tym językiem, który sformował się w obszarze dialektycznym naddnieprzańskim, problemów nie miałem ani z pisaniem, ani z mówieniem, ani z czytaniem. Zresztą tutaj jak raz w odróżnieniu na przykład od pewnych innych obszarów językowych, gdzie powiedzmy osoba posługująca się jednym dialektem może nie rozumieć osoby innej tego samego języka, ale innego dialektu, raczej Ukraińcy nigdy takiego problemu nie mieli. No, niestety kontakt

0: okres istnienia Związku Radzieckiego, tak zwana ta pierestrojka, tak, kiedy jak te cenzuralne zasady oparte były na tym, że Ukraińcy są tylko w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, natomiast poza jej granicami żadnych Ukraińców nie ma, chyba że są w Ameryce i mają poglądy takie sowietofilskie. Ale tutaj jak raz 89-90 rok, to już pojawiły się pierwsze publikacje jak w tych pismach wydawanych w Kijowie, w Lwowie, gdzie oczywiście zainteresowano się tą literaturą tworzoną w Polsce. Zresztą byli to autorzy nie tylko z Podlasia, ale także i z innych regionów, no przede wszystkim ci, których wysiedlono, czyli z okolic Przemyśla, czy też Sanoka przede wszystkim. Tutaj zresztą taka ciekawostka jest, że pierwszy region poza Bielskiem i okolicą, gdzie spotkałem jakichś ludzi, którzy mówili po naszemu, chociaż oczywiście trochę inaczej, no to była Lemkowszczyzna, gdzie przed rozpoczęciem swoich studiów w Krakowie, gdzie też byli Lemkowie. Tak pojechaliśmy, to taki obóz organizowany przez Bractwo Prawosławne we wsi Hladyszy. To jest wieś położona niedaleko Nowicy, gdzie urodził się taki sławny poeta ukraiński Bohdan Ihor Antonicz, który miał rodziców, jedne było z Lemkowszczyzny, drugie z Nadsania, spod Sanoka, a swój talent już literacki on rozwinął jako student filologii we Lwowie. No i starałem się też coś tam napisać, powiedzmy, w jego stylu, no ale oczywiście no, przede wszystkim pisałem o przeżyciach podlaskich. No i tutaj powiedzmy, no każdy z tych autorów, który w tej antologii występuje, w jakiś sposób właśnie, o czym by nie pisał, no to zawsze jest tam ten taki podlaski kontekst, podlaski grunt.
1: O antologii ukraińskiego piśmiennictwa Kraina swojego słowa opowiadał dzisiaj w naszej audycji redaktor książki, historyk i poeta ukraiński Jurij Hawriluk. A teraz zajrzyjmy do białostockich kin Helios. Tam mamy aż 4 premiery. Na miłośników mocnych wrażeń czeka obraz Nie patrz w dół 2. Kontynuacja historii pełnej napięcia, adrenaliny i niebezpiecznych zwrotów akcji. To propozycja dla tych, którzy lubią, gdy przez cały seans trudno złapać oddech i nie mają lęku wysokości. Dla odmiany jest też coś lżejszego. Amerykańska komedia Spa Weekend ma poprawić humor i przypomnieć, że nawet niewinny wyjazd może zamienić się w pasmo nieprzewidzianych wydarzeń. W repertuarze znalazł się również film Tony, który stawia na emocje i opowieść o człowieku. Z kolei w Heliosie w Alfa Centrum premierowo zobaczyć można także obraz pod tytułem 500 mil. Poruszający film drogi. To szczera, pozbawiona fałszywej nuty i głęboko refleksyjna opowieść o rodzinie, nadziei i potrzebie bliskości. Historia ta w finale nabiera nowego znaczenia i sprawia, że po seansie wraca się myślami do pierwszych scen. Początek września w białostockich Heliosach wygląda więc dość różnorodnie. Będzie można się pośmiać i zobaczyć historie, które zostaną w pamięci na dłużej. I to wszystko dzisiaj. Juli tak żywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.